poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi.

0: Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: SK2, Biała Podlaska.
1: Ona z nim spała, czy było bara, wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
2: Post.
1: A ja...

0: 102.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: Alfa.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja.

0: ciągnąć. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Cześć, kłania się Bartek. Ważny z prognoz pogody na dzisiaj wynika, że czwartek będzie najcieplejszym dniem w tym tygodniu w Białej Podlaskiej. Doczekamy się nawet 22 kresek na termometrach, ale niestety w drugiej połowie dnia będzie nieco więcej chmur. Na szczęście jeszcze nie tych deszczowych, bo opadów deszczu spodziewamy się dopiero najbliższej nocy oraz jutro w pierwszej połowie piątku. Na termometrach od jutra już niestety niższe wskazania. Piątek przyniesie 13 stopni, w sobotę będzie 15, a w niedzielę znowu 13.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował innych uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
3: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
2: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli. Potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
4: Nie stawiało oporu. Obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
2: 19-latek dokonał samookaleczenia. Udzielono mu pomocy medycznej. Potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
1: A śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu Zdroju zapalił się dach sklepu Biedronka. Nikomu nic się nie stało. Klienci i personel opuścili budynek jeszcze przed przybyciem strażaków. Okoliczni mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
5: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
1: Przypomnę, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce. Naszych piłkarzy wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Niemcy zostali więc liderem grupy. Za tydzień Kielczanie ponownie podejmą zespół z Magdeburga, tym razem na wyjeździe.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: No i dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jak nie, jak tak.
10: Zobacz, miny zneutralizowali w Bałtyku.
9: No,
10: więc musimy nadrabiać. Dobrą miną do złej gry.
9: A myślę, że jakąś kwaśną.
10: A to też można,
9: prawda? A ja bym wolał uśmiechniętą z rana.
10: Ty masz minkę, tak, tak. Szczerzysz się od ucha do ucha.
9: Tak, calimy.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
9: Neutralizacja min w Światowy Dzień Ośmiornicy? Przypadek?
10: Nie sądzę.

0: 10 minut po 6. Dobrze powiedziałem, dobrze powiedziałem. Wanda i banda, nie będę Julią. A gdzie Romeo? A gdzie jest Romeo? To o to jest pytanie. Ale to nie będzie pytanie.
1: Alfa i Romeo, można powiedzieć.
0: To nie będzie pytanie na samo rano, bo inne będzie pytanie. Bo ja żąbka, syn jedzie na wycieczkę.
1: Tak, tak, młody wyjeżdża dzisiaj. Całodniowa wycieczka w autokarze. Wiecie, jak to jest w autokarze, prawda? W zależności tego, gdzie usiądziesz, takim zostaniesz przez następne 8 lat.
0: Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo to jest ciekawe. Bo na przykład ja miałem taką umiejętność w autokarze wycieczkowym w szkole, że umiałem pisać SMS-y z telefonem za plecami.
1: A to nie była
0: pani nie widziała, że używam telefonu.
1: A to nie była prosta sprawa, bo kiedyś SMS-y pisało się tym słownikiem T9, więc trzeba było klikać.
0: Nie, ja nie miałem T9.
1: Naprawdę?
0: Nie, nie. Ja musiałem, żeby K napisać 2x5.
1: No to jest właśnie ten słownik, mój drogi.
0: Nie,
1: czy nie?
0: Nie, słownik T9 to jest taki, że wystarczy, że... No inne, nie chcę się zobaczyć teraz.
1: Tak, inaczej,
0: to nie jest T9.
1: Trzeba się było naklikać, żeby wypisać słowo tak.
0: Tak.
1: No, tak.
0: Tak, to było 8, 2 i 2 razy 5.
1: Tak.
0: Tak. No, na przykład, nie?
1: Dobrze, dobrze.
0: Dla młodzieży, młodzież nie zrozumie i tak chyba tego nigdy. Ale dobra, ale starsi wiedzą, o co chodzi, też starsi, to co jak my. Wiedzą, o co chodzi. Słuchajcie, moi drodzy, wycieczka szkolna to wspomnień czar, piękny wspomnień czar. Co się działo na wycieczce? Ja na przykład pisałem SMS-y za plecami, tam się tam się miziałem z koleżankami.
1: No, mówi się, że to, co się działo na wycieczce, zostaje na wycieczce. Zrywamy z tym dzisiaj, totalnie. Wracamy do tych wszystkich kompromitujących spraw, które się wydarzyły. Ja się w lesie zgubiłem.
0: Na przykład.
1: Na przykład, no.
0: No, sam?
1: No.
0: Sam?
1: Tak.
0: Dlaczego ty? Ja już i nikt cię nie zauważył, że odłączyłeś się od grupy?
1: Kiedyś byłem bardzo drobniutkim Tarzanem.
0: Okej, okay, no. Dobra. To nie to, co to teraz. Gorilla Man.
1: Teraz, mój drogi, to ja chłop jak dąb. To można mnie pomylić z innym drzewem. Też by mnie zostawili pewnie. Dobra, nieważne. 726 826 826. Albo Messenger. Co tam na wycieczkach się działo? Dawajcie.

0: Co, zobacz.
1: Dodę oglądam sobie na Instagramie, a Doda mi grała w kośnikach. Przypadek?
0: Nie sądzę znowu. No. To już drugi taki przypadek, który nie sądzimy. Dobra, 19 minut po 6, rzeczywiście Doda za nami. Kleo przed nami, to może sobie Kleo teraz zaraz pooglądać, ale to za chwil parę, bo najpierw historie wycieczkowe. Z nami Mirosław. Mirek, co się działo na wycieczkach i kiedy?
2: Pewnie każde pokolenie takie, ja mówię o średniej szkole, bo pewnie nie podstawowej.
0: No dobra, ale co się działo?
2: No, tak zwana szyjka na ryjka.
0: Okej, okay, chyba rozumiemy, ale kamuflowaliście się jakoś?
2: To znaczy, no na pewno, bo to było w butelkach po napojach, w słoiczku, gdzie był kompot i tak dalej.
0: A, widzisz, można?
1: Szyjka na ryjka do ryjka, tak?
0: No, coś w tym stylu. Dobra, ładnie, dzięki, ładnie. Mirek, pozdrawiamy, ściskamy, mamy to.
2: Kłaniam się, wszystkiego dnia.
1: No to już wiemy, gdzie Mirek siedział w autobusie, prawda?
0: Tak.
1: Gdzieś tam raczej pod koniec, nie na początku.
0: No.
1: Chociaż jak znam niektórych profesorów, to i z przodu by się nie obrazili, jakby z czymś takim usiąść.
0: Pod latarnią.
1: Najciemniej.
0: SK2. Dobra, taki standardzik mamy. Co się działo na wycieczkach szkolnych? Co się jeszcze działo?
1: 7268 2686 albo Messenger. Dalej.

0: Czyli, że u nas bez zmian, u nas doskonale, u nas super, u nas luks, 25 po 6, zagraniczne wycieczki.
1: Na piszą przykład... o tym wszyscy, tak, na Filipiny pojechał nasz prezydent Karol Nawrocki i co zrobił? I się spotkał w ringu z mistrzem świata legendarnym Manem Pacquiao.
0: To taki filipiński Bruce Lee albo Jackie Chan.
1: Trochę
0: coś
1: tak,
0: takiego. Pobokowali
1: się
0: trochę.
1: Panu, tak, w ringu skaczą koło siebie.
0: No bo słuchajcie, to nie ma tak, że idziesz na oficjalną wizytę państwową i nie robisz żadnej ustawki.
1: Tak, ale trzeba przyznać, że pan prezydent nie dał sobie obić głowy.

0: urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
6: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge.
7: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
12: W prognozach pogody na dzisiejszy dzień widać sporo słońca, szczególnie w okolicach południa, no bo tak to trochę słońca też oczywiście zobaczymy o poranku, ale dużo chmur jeszcze będzie się przewijało przez najbliższe godziny po bielskim niebie. Na termometrach do 22 stopni, w nocy będzie 9. No i od jutra już niższe temperatury w Białej Podlaskiej. Piątek przyniesie tylko 13 kresek, niewiele cieplej będzie w weekend. Do tego dojdą jeszcze spore opady deszczu najbliższej nocy oraz jutro rano.
13: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób. To na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyźnie grozi dożywocie. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy taniej niż wczoraj. Zarówno benzynę, jak i olej napędowy poszły w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,83, a za diesla 7,74. Zamiast trufli znalazł kokainę. Na koniec historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun, wyszkolony do szukania cennych grzybów, wykopał w lesie narkotyki warte 25 tysięcy euro. Kokaina została skonfiskowana przez karabinierów.

0: Tańcz ze mną.
1: No, do tańca takie zaproszenie od Ewy Farnej. 22 minuty do siódmej.
2: To co, czas trochę się cofnąć. O dwa kroki.
1: O parę lat. No, dwa kroki i parę lat. Ładne sformułowanie. Cofnąłem się o dwa kroki i parę lat. To 6 plus 2, 8. Dziękuję. Kącik odkurzający. W Brazylii się działo wtedy w 2018. Indianie utrudniali wybory prezydenckie. Strzelali z łuków do wojska przewożącego urny wyborcze. Tak pisała Wirtualna Polska 8 października 2018 roku.
3: Widzicie, jakie kiedyś to były wybory? Wojsko, urny, kampania wyborcza, ale debata z wodzem przy ognisku i wspólne pieczenie kiełbaski wyborczej to tylko chyba w Brazylii.
1: Obowiązkowo.
3: Totalnie.
1: A po wyborach nie chodzili na kremówki. Nie. Po wyborach, jak już zobaczyli wyniki, to blada twarz.

0: Pamiętam jak dziś to trzecie miejsce w Idolu. Drugie miejsce miała Ewelina. Nie, Szymona Wydry. Drugie miejsce miała Ewelina Flinta.
1: A pierwsze?
0: No pamiętasz? Taka malutka blondyneczka.
1: Nie Natalia, jak ona?
0: Alicja, dobrze, kombinuj. Janosz. No.
1: Zobacz, że o pierwszej prawie nikt nie pamięta.
0: No, nie, Alicja Janosz, potem była Ewelina. Ja pamiętam wszystkich. Alicja Janosz, Ewelina Flinta, Szymon Wydra, druga edycja, Monika Brodka.
1: Mimo wszystko
0: no,
1: pozdrawiamy tych, którzy byli pierwsi i tych, którzy byli ostatni. No.
0: Bo czasami ostatni będą pierwszymi.
1: Tak.
0: Dobra, 10 minut zostało nam do 7. Dzisiaj o wycieczkach szkolnych, bo kontaktowałeś się już z synkiem, jak tam, czy jadą?
1: Podobno jadą. Jadą? Widzisz, tak, mam go na monitoringu.
0: Jak na monitoringu?
1: A bo teraz takie widzisz, 21 wiek,
0: to nic nie prze... To co to za wycieczki są?
1: Co to za czasy,
0: kiedyś
1: prawda?
0: To były czasy.
1: Teraz już nie ma czasu.
0: Nie ma czasu. Marcin na przykład SMS-a nam napisał. Na wycieczce szkolnej to się spożywało tak, żeby pani nauczycielka nie widziała.
1: Kanapki.
0: Nauczyciele jak spożywali, to się kryli przed uczniami, żeby uczniowie nie widzieli.
1: Kanapki.
0: A kierowca autobusu jak spożywał, to się krył przed wszystkimi. Mhm. Tak napisał Marcin. Pozdrawiamy Marcin.
1: To już wiecie, dlaczego kiedyś tak trudno było znaleźć dobrego kierowcę, no.

0: Bumcy pukawcy. Ty. Nie zrymowałem. Źle to zrobiłem.
1: Totalnie. Nie umiesz w tą piosenkę.
0: A bo... jakbyś je zrobił do pumcy pukawcy?
1: Nie wiem, dlaczego wstanęłem milion obrazów.
0: Dobrze, cicho, serwis informacyjny musi być o 7, a nie o 7.02 na przykład, więc bardzo serdecznie was teraz zapraszamy do zabawy ściemnia się, która po 7. Zgłoszenia przyjmujemy od teraz SMS-owo na 7268 26 826, albo poprzez Messengera, tam zostawcie nam swój numer telefonu, dajcie nam jakąś ściemę, a ty tylko powiedz, co do wygrania.
1: Do wygrania 100, jak nasz okłomieć.
0: Dziękuję. Ładnie. SK2.

0: Promocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojesercedomem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.
12: Bielskie termometry pokażą nam dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, czyli szykuje się najcieplejszy dzień tego tygodnia. Dużo słońca, szczególnie w okolicach południa i jak na razie bez opadów deszczu, to dopiero najbliższej nocy oraz jutro o poranku. No i od jutra także będą niższe temperatury. Piątek przyniesie 13 stopni, w sobotę będzie 15 i znowu 13 w niedzielę. Tymczasem już spory ruch na bielskich ulicach, szczególnie na Terebelskiej oraz na Janowskiej w stronę centrum. No i rzecz jasna na ulicy Piłsudskiego.
13: Jest siódma, News SK2, Anna Łobocka. Miał przy sobie nie tylko ostre narzędzie, ale też ładunek wybuchowy domowej roboty. To szokujące ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował swoich kolegów i nauczycieli. Został zatrzymany. Kilkadziesiąt minut później przy sobie miał plecak, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
14: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zaględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
13: Nie rzucał się w oczy tego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce, mówi jedna z uczennic.
15: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
13: Napastnik ranił w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Z nami jest nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej przyznał się do winy?
16: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
17: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
16: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzył stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
17: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
16: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
13: Liczyły się ceny, zarobki i koszty utrzymania. Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. A co na to sami mieszkańcy?
18: Nie jest drogo, nie jest. Ja mam 1200 zł, a mam mieszkanie 70 metrów.
19: Mieszkania to raczej do najniższych nie należą, nie?
20: Ciężko jest się utrzymać. 4200 wypłata i 2000 za mieszkanie, to wydaje mi się, że jest ciężko.
13: Za Suwałkami w zestawieniu znalazły się Grudziądz i Toruń.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport.
13: Poznaliśmy ostatnią ćwierćfinalistkę turnieju w Pekinie. To Elina Svitolina, która pokonała Ann Lee 6-2, 6-3. Iga Świątek o półfinał zagra jutro z Belgijką Elize Martens. King Szczecin wygrywa inauguracyjny mecz w Pucharze Europy FIBA. Pokonał u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Trener Arsenalu Mikel Arteta przedłużył kontrakt do 2030 roku. Hiszpan objął stanowisko w grudniu 2019 i jest obecnie trenerem z najdłuższym stażem w angielskiej Premier League.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: No to mamy już prawie 4 minuty po godzinie 7.
22: Tak, słyszeliśmy w newsach, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. I tutaj padło takie sformułowanie, że za Suwałkami znalazły się Grudziądz i Toruń. Ja myślałem, że za Suwałkami to już nie ma nic.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
22: Chyba, że Rasija. To, no. To nie. To, to nic. 4 po 7, a to już mówiłeś. Dzień dobry.

0: Idziemy przed siebie, pędzimy, gdzie pędzicie. Powodzenia w tym pędzeniu oczywiście. 10 minut po 7.
1: Pozdrawiamy warszawiaków i cieszymy się z tego, znaczy cieszymy się, smucimy się razem z wami.
0: Smucimy? Tak wygląda. Nie, no radość, rozwija się,
1: no,
0: Warszawa.
1: To jak to wygląda?
0: Ale
1: no,
0: o co ci chodzi? Budują się nowe budynki, jest okej. Prezydent Trzaskowski zmienia kolor teatru, jest napisane w prasie, bo buduje się teatr. Gmachter Warszawa miał być czarny, będzie stalowo-aluminiowy.
1: Ale to poczekaj, bo to jest tam, gdzie jest Pałac Kultury i Nauki, tak?
0: Tak, i tam już stoi Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
1: To co
0: chyba
1: wygląda jak drukarka.
0: Tak, taka biała. I jest nagłówek, i teraz też drugi budynek, też miał być czarny, będzie biały. I jest taki nagłówek. Drugi jasny klocek stanie przed Pałacem Kultury i Nauki.
1: A, tytuł w punkt, tytuł. Rzeczywiście centrum Warszawy wygląda, jakby ktoś tam, wiecie co zrobił, no.
0: No postawił.
1: No, klocków trochę, no. SK2

0: Zdaje mi się tylko, że w tym tygodniu jeszcze nikt stówy nie zgarnął.
1: Bo oni nie chcą pieniędzy, nie chcą jakiś, nie wiem, prezent od nas chyba. Dlatego...
0: Chcijcie pieniędzy!
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: 17 minut po 7, stówa do wygrania w tej zabawie. Jak trafnie się, powie, gdzie jest ściema.
1: To jest najłatwiejsza stówa, jaką możecie
0: Jarząbek
1: zarobić.
0: Jarząbek mówi jedno zdanie, Wajda mówi jedno zdanie, no i trzeba powiedzieć, gdzie jest ściema. Ściema może być po stronie Jarząbka, po stronie Wajdy, ściema może być też po obydwu stronach. Wystarczy to zgadnąć. Dzisiaj Tomek, dzień dobry.
3: Cześć, uszanowani panowie.
0: Uszanowanko, kłaniamy się nisko. Tomeczku, życzymy powodzenia. 3 sekundy na to, jak powiemy swoje zdania, żebyś zdecydował, gdzie ta ściema jest. Przypominam, że ona może być tu i trzecia opcja tu i tu.
1: Tak.
0: Jasne?
3: Dobrze.
0: No,
3: to ty do wyboru.
1: Lubisz podróżować pewnie, jak życie znam, no to...
0: Dzisiaj będzie geograficznie podróżniczo. Jeszcze tak podpowiemy, zarówno Jarząbek ma takie coś geograficznego, ja trochę też mam takiego coś geograficznego. No i oczywiście życzymy powodzenia. Zaczynamy.
1: Słuchaj się uważnie, uważaj, bo już czytam. Jarząbek mówi tak. Eiffel zbudował wieżę Eiffla jako stały, permanentny element krajobrazu Paryża.
0: Wajda mówi tak. Krzywa wieża w Pizie zaczęła się przechylać dopiero kilkadziesiąt lat po zakończeniu jej budowy. Kto ściemnia?
3: Pierwsza to jest ściema.
0: Pierwsza ściema, a o drugiej...
1: A wiesz, że druga to...
0: A drugiej nic nie powiedziałeś, a czas minął. A ściema jest też po drugiej stronie. Dzisiaj były dwie ściemy.
1: Posłuchaj, Tomeczku, wieża Eiffla powstała jako tymczasowa instalacja na wystawę światową w 1889 roku i miała zostać rozebrana po 20 latach. Ocalała tylko dlatego, że się okazała idealnym miejscem na montaż anten radiowych i telegraficznych.
0: Czyli miała być na chwilę, a została jako...
1: Na zawsze.
0: Jako właśnie permanentny element krajobrazu.
1: Tak jest. A co z tą Pizą?
0: A z Pizą co? Wieża zaczęła się przechylać już w trakcie budowy trzeciego piętra, czyli jak już byli przy trzecim, to zobaczyli, coś jest nie tak, to był XII wiek, więc stwierdzili, nie będziemy inżynierów zatrudniać, jeszcze ich nie ma wykształconych, uniwersytety nie powstały.
1: Budujemy dalej, może się nie przewróci, nie?
0: Tak.
1: A wszystko dlatego, że tam były, wiecie...
0: Płaskie fundamenty.
1: Tak. I grunt miękki.
0: I stwierdzili, dobra, budujemy, będzie krzywa.
1: Co będzie, to będzie.
0: No, to nie jest tak, że po zakończeniu budowy się przechyliła, tylko już w trakcie była krzywa. Także Tomek, tu się nie udało, pocieszenia, nagrody wysyłamy do ciebie. Dziękujemy ślicznie za udział i czekamy na pierwszą stówę w tym tygodniu, jutro ostatnia szansa, żeby 100 zł od nas zgarnąć. Słuchajcie w okolicach godziny 7 i zgłaszajcie się do naszej zabawy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Zapytaj mnie.
1: 25 po 7, 100% polskiej muzy u nas w ST2.
2: Policjanci z Białej Podlaski tymczasem donoszą, informują, że zatrzymali 32-latka poszukiwanego listem gończym, ale jak oni go zatrzymali, to już wam mówię. Mężczyzna schował się przed policjantami w wersalce. Policjanci weszli do mieszkania, zobaczyli, że wersalka jest niedopchnięta, bo złodziej miał trochę za duży bagaż, prawda? No, otwierają wersalkę, a tam leży chłop, no, i udaje, że śpi.
3: A nie spał.
2: Nie spał, ale to, udawał, że śpi.
3: To słaby z niego udawacz. Źle udawał, że go nie ma, źle udawał, że śpi. Jedynie, co mu się udało, to trafić za kratki.
4: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
5: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch, a wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Tato, z czego były pierwsze książki?
12: Z glinianych tabliczek?
11: To jak wtedy zaginali rogi?
13: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
21: Na bielskich ulicach cały czas trwa poranny szczyt komunikacyjny, więc trochę stracicie czasu teraz dojeżdżając do skrzyżowania Jana Pawła II z Brzeską. No i oczywiście na Terbelskiej cały czas spory ruch. Pamiętajcie też o remoncie ulicy Janowskiej. Na termometrach dzisiaj do 22 stopni, sporo słońca przez cały dzień, ciśnienie wraca do normy, ale najbliższej nocy zaczną się już opady deszczu, które zostaną z nami jutro także przez pierwszą połowę dnia. No i jutro już chłodniej w Białej, 13 stopni tylko.
22: Dobra.
23: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na S2 w Warszawie między węzłami Lotnisko i Opacz. Po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nad wodami Zatoki Meksykańskiej nabiera siły burza tropikalna. Według prognoz dzisiaj może przekształcić się w huragan. Zagrozi on 30 milionom ludzi w południowych Stanach USA. I jeszcze Niemcy, kibice na stadionie w Bochum mają zakaz podskakiwania z radości. Jak tłumaczą władze drugoligowego klubu piłkarskiego, powstające wtedy drgania konstrukcji wywołują u niektórych widzów złe samopoczucie.

0: Czego ci brak w tym momencie?
1: No dlaczego może być
0: wspomnień.
1: To w tym kierunku poszedłeś.
0: Bo jedzenie to jest oczywiste, to wiem, to nawet nie musiałeś nic mówić, bo ja wiem, że o tym myślisz cały czas.
1: No ostatnio jadłem tylko śniadanie, no to
0: ale już dziś jadłeś?
1: No oczywiście, że tak.
0: Jeszcze nie.
1: Śniadanie to oprócz obiadu i kolacji najważniejszy posiłek.
0: Dobra, ale teraz wspomnień czar z 2001 roku. Kącik odkurzający. W ciągu 6 lat w ramach programu ISPA w Toruniu, to w województwie kujawsko-pomorskim, w Toruniu, zostanie zbudowane 244 km sieci wodno-kanalizacyjnej.
2: Tak.
0: No, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, dalej. Przez poprzednie 100 lat powstało tej sieci 364 km.
1: Tak, i tak pisała Gazeta Pomorska 8 października 2001 roku i dała taki nagłówek. Rychły koniec szamby.
0: Szamp. Bo szamp, liczba mnoga, tak? Dobrze.
1: Czyli, że kilka szamp.
0: A, no, ale to był 2001 rok i tak, to by pasowało, bo po takiej informacji ludzie pewnie się rzucili. Chętniej zaczęli budować domy, bo elegancko się podłącza do sieci tej wodno-kanalizacyjnej, bez żadnego szamba.
1: Tak, ale wzięli też później kredyty we frankach, no i wtedy wpadli w niezłe szambo.

0: Pamiętam, jaki był hit, sensacja, jak Agnieszka Chylińska wypuszczała ten utwór. Ale dobre brzmienie, wszyscy mówili, ale wraca Chylińska z wielkim przytupem. No i gramy do dzisiaj ten utwór, Królowa Łez, wesce 2, 9 minut zostało nam do 8.
1: Było o tym, o spektakularnej akcji polskiej policji, która znalazła poszukiwanego typa w Wersalce, prawda?
0: Było, no mówiliśmy.
1: To lecimy teraz do Ameryki, bo w stanie Karolina Północna też mają policję i tam policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy jechali sobie na kanapie przymocowanej do dwóch hulajnóg elektrycznych.
0: Mają wyobraźnię, ale uciekali przed funkcjonariuszami, czy normalnie dali się złapać, ulegli karze i tak dalej? Nic, nie ma, tylko notka, że jechali.
1: Oczywiście policja apeluje o ostrożność, o bezpieczeństwo, okay. Niezależnie od tego, czym kierujecie.
0: No, tu była kanapa i dwie hulajnogi, tak? To coś czuję, że miał być wieczór z Netflixem, z lekką nutą adrenaliny, to był. SK2.
1: Ja mam inne pytanie. Ja mam pytanie takie, ciekawe, czy ta kanapa jechała w foteliku, bo za to też jest mandat.
0: Za bez fotelika jest mandat.
1: Za bez fotelika jest mandat.
0: No, a za kanapę to nikt nic nie napisał.
1: No właśnie.

0: No i już jest dzień, to wszystko jest przecież jasne. 5 minut zostało nam do 8. Słońce świeci, cieszą się wszystkie dzieci, ale dorośli także, bo po 8 zagramy w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500 SMS-owo 7268 26 826, albo na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Tak, a dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie: co ty sobie wyobrażasz?
2: SK2 SK2

0: przyjaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie.
15: Sprawdzamy, co tam dzisiaj widać w prognozach pogody dla Białej Podlaskiej, a tutaj do 22 stopni na termometrach, słuszna dawka promieni słonecznych przez większość czwartku. No i niestety to się szybko skończy, bo już najbliższej nocy spodziewamy się sporych opadów deszczu i taka pogoda zostanie także jutro przez większość dnia. A do tego piątek przyniesie już zdecydowanie niższe temperatury. Jutro tylko 13 stopni na termometrach, w sobotę niewiele więcej, bo 15, a w niedzielę znowu deszcz i tylko 13 kresek na termometrach.
16: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. Nocna ewakuacja bloków Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych numer 4. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, dlaczego potrzebna była ewakuacja?
17: No bo w mieszkaniu sprawcy wczorajszego ataku Jakuba Z znaleziono niebezpieczne substancje. Zaraz po ataku w plecaku 19-latka służby znalazły ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
18: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników.
17: Mieszkańcy późnym wieczorem wrócili już do mieszkań. Dziś śledczy planują przesłuchać 19-letniego nożownika. Chłopak już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków.
19: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
17: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
16: W ataku rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 7 osób wyszło już ze szpitali. Dzisiaj w szkole nie ma zajęć, będą spotkania uczniów z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim nie zabrakło emocjonalnych wystąpień, a na miejscu był Rafał Różycki.
7: Głos zabrała m.in. matka jednej z ofiar.
20: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci.
7: Według biegłych Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę, a następnie uderzył w tył auta, którym podróżowała trzyosobowa rodzina. Wszyscy zginęli.
21: Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam.
7: Powiedział oskarżony, który nie przyznaje się do winy.
16: A wyrok zapadnie 21 października. Tatrzański Park Narodowy zamyka jaskinię mroźną. Nie będzie można tam wejść od początku listopada do wiosny. To ze względu na ochronę przyrody, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
22: Chronimy tam nietoperze. W Tatrach mamy 22 gatunki właśnie nietoperzy, które szczególnie są wrażliwe w tym okresie zimowym. Nietoperze zimują w jaskiniach, no jakby też oszczędzają energii.
16: Jaskinia mroźna ponownie zostanie otwarta pod koniec kwietnia lub podczas majówki.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: SK2 Sport.
16: Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska Ekstraklasa. W ramach 10. kolejki Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Przypomnijmy, liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. To mogą być ostatnie miesiące Infantino na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Poznaliśmy właśnie pierwszego kontrkandydata. To były piłkarz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii i obrońca Tottenhamu. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
23: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: 3,5 minuty po 8:00, dzisiaj niezwykłe święto.
2: Tak, Międzynarodowy Dzień Podologii, co też oznacza?
1: Święto Adama.
2: Tak, imieniny Adama, ale nie wszystkich Adamów,
1: tego jednego Adama. Jedynego Adama, najlepszego podologa w Polsce.
26: Tak jak to kiedyś powiedziałem, stopy rosną i stopy maleją.
27: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: Ja bym też mógł go nazwać na przykład fetyszystą stóp.
2: Na przykład, nie? Czy ktoś powie panu Adamowi stop?
1: Stop stopom!
2: Tak jest!
1: Tak jest!
2: Proszę te stopy zatrzymać.
1: Polska dla Polaków!
2: Stopy dla stepowców.
1: Stepowców?
2: Tak, to są takie zwierzęta, które żyją
1: na stepie!
2: O, proszę, ja

0: 11 minut po 8. Sorry boys, sorry chłopaki, sorry. Jakby stało się, kończy się pewna epoka i o tym też teraz opowiemy. Jest ten pan, który już w reprezentacji grał nie będzie.
1: I Ronaldo.
0: Nie mowa. Nie. Znaczy poczekaj, nie mowa o Lewandowski, nie mowa o Ronaldo, mowa o tym, który oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną. Lionel Messi nie będzie już grał dla reprezentacji Argentyny.
1: Argentyńczyk oczy występy w narodowych barwach na liczbie 126 goli w 208 spotkaniach, ma tytuł mistrza świata, dwa razy wygrywał Copa America. No utytułowany gracz, utytułowana, żal, że odchodzi. No.
0: W klubie jeszcze będzie grał do 2028 roku, bo wtedy wygasa mu kontrakt z Interem Miami, no ale w reprezentacji już nie. A i słuchajcie, w tym samym czasie, jak już tak mówiłeś o Ronaldo, no to Cristiano przeprosił za przedwczesne opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii i mówił, że dalej chce grać w reprezentacji. Więc Ronaldo jeszcze jakby chciał, to zagra, ale nie wiadomo, czego powołają.
1: No
0: nie?
1: Widzisz, wielcy zawsze wiedzą, kiedy ze sceny zejść. Tak.
0: Można normalnie zakończyć karierę? Można.
1: Można też obrazić się i opuścić zgrupowanie? Można.
0: Można też się wykartkować, żeby wrócić do klubu i zagrać mecz z przyjacielem Müllerem?
1: Można. SK2.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wiem, to słowo klucz w tej zabawie, trzeba wiedzieć. Wiele słów, i znacie.
2: Tak. I często jest tak, że staracie się coś powiedzieć, prawda, a my was nie słyszymy, bo zasięg ginie.
1: Na przykład.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Więc postarajcie się dzisiaj bardziej.
1: Tak, nie tylko sprytu wam życzymy, ale dobrego zasięgu. Mariola i Marcin, mam nadzieję, z dobrym zasięgiem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: No, na razie jest okej. Okay.
2: Nieźle.
1: Zasady przypominamy naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
6: Tak.
7: No, powiedzmy.
6: Ja się raz gram.
2: Moja droga, ja też.
1: Ja też. Dobra, Mariola, w prawo, w lewo, kołem.
6: W lewo.
2: Wiadomo.
6: No.
2: Musiałem się przechylić.
1: Ej, prawie zepsułeś koło.
2: Tak, naprawdę? Znowu?
1: Tak, na szczęście kręci się i zatrzymuje. Joker, Mariola, możesz wybrać sobie literę sama.
6: F jak Francja.
1: Dobrze, 20
2: Ciekawe,
1: sekund.
2: Ciekawe, jakie państwo powiesz za
1: uwaga.
2: Chwilę. Uwaga. Państwo.
6: Francja.
2: Miasto.
6: Paryż. Frankfurt.
2: Dobra, no. Znana postać.
6: Sword.
2: No, roślina.
6: Piołek.
2: Kolor.
6: Fioletowy.
1: Już po czasie.
2: Ale zaliczamy Paryż.
1: Ale dobrze, że się poprawiłaś. Albo to tak jest, Francja, myślisz potem Paryż. Ale Forda zaliczamy?
2: Oczywiście.
1: Pana Forda, który stworzył markę dużą.
2: No to ty myślisz o tym, ja myślałem o Harrisonie Fordzie.
1: A ty o którym Fordzie myślałaś?
2: O tym od samochodu aktorów.
6: O tym, tak.
1: Tak.
2: O tym właśnie.
1: Tak.
2: No, i o tym.
1: No dobra.
2: Nie, Forda zaliczam, oczywiście, że tak. Tak, ja zaliczam Forda.
1: O tym, dobrze.
2: Ja zaliczam Forda, nie martw.
1: Marcin, ciekawe jak pójdzie tobie w prawo, w lewo.
6: W prawo.
1: W prawo, proszę bardzo. Ja tylko powiem, że 4 punkty do przebicia jak coś. I ty będziesz miał literę U. U. U otwarte.
2: Ulala.
1: Ulala, też tak można powiedzieć.
2: To w francusku.
1: 20 sekund na U, poproszę najpierw państwo.
8: Uzbekistan.
1: Miasto.
8: Urle.
1: Tytuł filmu.
8: Ósma mila, nie?
1: Ósma mila, dobra. Imię. Słowo się rzekło, powiedziałeś. Dobra, imię nie zdążyłeś, ale teraz tak, mój drogi, ósma się pisze przez uskres.
8: Nie wiedziałem.
2: No ale wiesz, na U jaki film?
1: Na U?
2: No.
1: U Pana Boga, tak, U Pana Boga. Tam jest dużo tych U Pana Boga, nie?
2: Upadek jest też.
1: Upadek,
2: taki film, tak.
1: No.
2: Tak czy inaczej, Marcinie, drogi, tak bym, ten film jest, no, w zasadzie nieważny.
1: Nie, dwa. Jakie miasto? Jakie miasto?
2: Akurat ja w te rejony, to ja znam.
1: No i co, i to z wieś?
2: Urle to jest wieś.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
1: Bo ja sobie też zapisałem wstępnie, mówię,
2: niestety.
1: Zapisałem sobie plusik, mówię, no tak, może to miasto, ale
2: nie,
1: jak
2: to jest
1: sprawdziłeś.
2: Wieś, bardzo ładna, letniskowa wieś.
1: A ile ma mieszkańców, sprawdziłeś?
2: Nie wiem, ile ma mieszkańców, ale znam pana Zenona.
1: A pana
2: z Urli.
1: I pozdrawiasz go.
2: I pozdrawiam serdecznie.
1: Dobrze, no to jeden. Na jedyneczkę dzisiaj, Marcin, zasłużyłeś, ale to zasługuje na nawet...
2: No, za taką jedynkę to ci fajną pakę ci prezentów. I coś jeszcze, spokojnie,
1: spakujemy fajny prezencik, pocieszający, a Mariola, możemy wszem i wobec ogłosić, że ma prezent marzeń. Nawet jakbyśmy cię ci tej znanej postaci nie zaliczyli, to i tak byś miała 2, to i tak byś wygrała.
6: O, ale fajnie.
2: Dobra, Mariola, to prezent marzeń leci.
6: Hura.
2: Prezent marzeń leci do Paryża, a państwa miasta wracają jutro po 8.
1: W Urlich.
5: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

0: Pozwól mi żryć. No, pasuje do tego, co chcemy powiedzieć. A wiesz, dlaczego tak mi się nasunęło? No. Bo jest taki nagłówek. Jesienią częściej chce się jeść. Koniec, kropka.
1: Proszę bardzo. Czyli już wiem, że u mnie jesień trwa cały rok.
0: To jest twoja jesień życia, moi drogi. SK2.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: I po reklamie.
6: Warto dzisiaj nacieszyć się taką pogodą w Białej Podlaskiej, no i wyjść gdzieś dłużej na jakiś spacer chociażby, dlatego że dzisiaj jeszcze będzie 22 stopnie maksymalnie na termometrach i dużo słońca przez większość dnia i niestety to już się najbliższej nocy skończy. Przyjdą opady deszczu, które zostaną z nami jutro przez większość dnia, a do tego jeszcze temperatura spadnie. Piątek przyniesie tylko 13 stopni, w sobotę trochę więcej, bo 15, ale znowu 13 będzie w niedzielę.
7: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Już ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłukach na północnym wschodzie Ukrainy. Liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 22. Wśród nich jest 5 dzieci. Jedna z rakiet trafiła w blok mieszkalny. Ponad 50 osób zostało rannych. Dziś w mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. Amerykańskie wojsko otrzymało polecenie wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi, podaje portal Axios. Ma się to stać jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Polacy będą walczyć w Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób, które wystartują w zmaganiach w przyszłym roku. Invictus Games to międzynarodowe zawody sportowe stworzone dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.

0: My się rozsłuchujemy i rozczytujemy w tych wszystkich rzeczach, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Kącik odkurzający przed nami. To tak jakby dziś, tylko 26 lat temu akurat teraz.
1: Ja w to nie wierzę, że to się działo 26 lat temu.
0: Jakby to było dzisiaj. To,
1: albo chociażby wczoraj.
0: Albo chociażby wczoraj. Tak. Ubiegający się o reelekcję Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie. Uzyskał prawie 54%. To oznacza, że drugiej tury nie będzie, podała Polska Agencja Prasowa 8 października 2000 roku.
1: 54% i to w pierwszej turze. Widać, że pan prezydent, no, rozpędził się w tej kampanii.
0: Pędził całą kampanię, to się rozpędził.
1: Się zapędził tak daleko.
0: Na 54% pędził. Wszystko 2.

0: A jak nie widzicie, co jest dobrego, to zapraszamy na sk2.pl. Tam będzie można zobaczyć same dobre rzeczy.
1: Tak, można zagłosować w plebiscycie na najlepszy polski obiad, którego efekty na Stadionie Narodowym 7 listopada. No i jak ktoś weźmie udział już w tym plebiscycie, odda głos na zupę, na drugie danie, zaproponuje coś od siebie, to my w każdy poniedziałek, środę i piątek do kogoś z was dzwonimy i rozdajemy zaproszenia na Narodowy do Loży VIP.
0: I teraz zgadnijcie, jaki jutro jest dzień?
1: Piątek.
0: Tak, czyli jutro kolejna osoba pojedzie z SK2 na Narodowy na obiad.

0: Nina Fiori to nie tylko utwór Artura Rojka, to też nazwa dzielnicy Turynu oraz kultowego modelu samochodu Fiat 131 Mira Fiori, który w czasach PRL-u był symbolem luksusu.
1: Wyczytałem. A to w czasach PRL-u. No właśnie, a co dzisiaj jest symbolem luksusu?
0: Antonina po dziewiątej.
1: Bo na pewno nie Fiat.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: I po reklamie.
5: Na bielskich termometrach zobaczymy dzisiaj 22 stopnie, dużo słońca, szczególnie w okolicach południa, a tak to trochę chmur będzie się przewijało po bielskim niebie. No i niestety dzisiaj ostatni taki dzień, dosyć słoneczny i ciepły, dlatego że od jutra temperatura spadnie w okolice 13 stopni, a do tego szykują się opady deszczu. Jutro, ale też jeszcze w niedzielę. W sobotę trochę cieplej niż w piątek, bo 15 kresek, ale znowu niedziela przyniesie 13 stopni i podobne temperatury w przyszłym tygodniu.
6: Jest 9 News SK2, Anna Łowocka. Jest strach przed powrotem do szkoły, przyznają uczniowie szkoły w Ostrołęce, w której wczoraj zaatakował nożownik. Prezydent miasta zarządził, że dziś we wszystkich placówkach w mieście nie będzie lekcji. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, powiedz, co dokładnie zaplanowano.
7: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
8: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
7: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
9: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
7: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
6: Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech osób w Jarosławiu. O szczegółach Tomasz Witak.
10: Ihor M. przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wcześniej śledczy dwukrotnie próbowali go przesłuchać, ale biegli za każdym razem. Uznawali, że jego stan nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Teraz stan mężczyzny się poprawił i przesłuchanie było już możliwe. Ihor M. nadal jednak przebywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Przypomnijmy, do tragedii doszło 24 września w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Młody mężczyzna wszedł wtedy do kuchni kawiarenki znajdującej się przy opactwie. Wstępnie ustalono, że po próbie wyproszenia go zaczął niszczyć wyposażenie, a następnie sięgnął po nóż. Próbował go powstrzymać jeden z księży. Napastnik wtargnął jednak do kościoła, gdzie zaatakował kolejne osoby.
6: Mężczyźnie grozi dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Praca w między innymi w dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
11: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
6: Do schronisk można przynosić dobrej jakości karmę. Przydadzą się również koce, pościel czy plandeki.
0: SK2 News, Biała Podlaska.
5: I Bartek Ważny, jest praca w bialskim starostwie. Poszukiwany jest inspektor na zastępstwo do referatu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Miel widziane doświadczenie w służbach mundurowych, zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności, obronie cywilnej lub administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa. Szczegóły na fanpage'u Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Uczniowie i nauczyciele z drugiego LO w Białej przygotowują Miejski Dzień Kosmosu. Będzie mowa o satelitach, nowych technologiach oraz o udziale polskich naukowców w podboju kosmosu. Wydarzenie w czwartek od 9.
12: Mam serię niefortunnych zdarzeń. Wczoraj kakao na spodniach, a dzisiaj? Dzisiaj wylałam przed samym wyjściem herbatę na spodnie i musiałam się przebrać i dlatego prawie nie zdążyłam na program, ale wyrobiłam się, biegłam po prostu.
6: Współczuję, zdarzają się takie seryjne.
12: Ale jakieś rady, dlaczego to tak?
6: Nie wiem, może to już jest czwartek, piątek,
12: i tego się trzymamy. Tak, w weekend będzie na pewno lepiej. Antonina van Dessel, dzień dobry, zaczynamy muzycznie. Obiecuję, że nie będzie ochlapania.
13: No to gramy.
0: 10 hitów.
13: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
12: Bo w Radiu SK2 muzycznie nie ma żadnych wpadek. Już teraz Ania Wyszkoni, Lampa i Sofa. No widzicie, jak dobrze zaczynamy czwartkowy poranek po 9:00.

0: To jest dobry numer o każdej porze dnia. Ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2. I ja dzisiaj i teraz rano będę już mówiła o obiedzie, dlatego że mamy święto, które bardzo łatwo zamienić w plan na obiad. No bo 8 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pieroga. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie, co dziś na talerzu, no to odpowiedź właśnie sama się podała. Ale mam też pytanie do Was, drodzy słuchacze. Jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi? Dawajcie swoje propozycje na naszego radiowego messengera, nagrywajcie głosówki i piszcie. I dwie pierwsze, najciekawsze odpowiedzi nagrodzę naszym pięknym, radiowym, czerwonym kubeczkiem, idealnym na jesienne herbatki. Ja zacznę. Jadłam pierogi z farszem a la spaghetti bolognese. Dobra, co?
1: SK2.
0: A teraz ma nam oprócz błękitnego nieba w SC2.

0: Zapomniałam, jaki to jest dobry numer. Dawno nie słyszałam Bajm, Miłość i ja. A u nas w studiu pierogi i ja, dlatego że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga, 8 października. No i pytam was na radiowym messengerze, jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi. I okazuje się, że naprawdę jest tego multum, ale wybrałam dwie odpowiedzi, które według mnie są najdziwniejsze. I tak, Monika napisała, że pierogi, jakie sama robiłam, z kaszanką, jabłkiem i cebulą. Ciekawe połączenie jednak tylko dla tych, co lubią krupnioki. No, powiem tak, nie słyszałam o takich pierogach. Mega ciekawe połączenie, no naprawdę, dla koneserów. A Ania napisała, że, i tu uważajcie, tu jest sztos, pierogi z białą kiełbasą, pierogi Oreo, pierogi z oscypkiem podane z żurawiną. Trochę tego było, uwielbiam pierogi. No, dziewczyny, powiem tak, naprawdę jesteście koneserkami pierogów, no i ciekawych smaków. Wędrują do was, lecą kubeczki Radia SK2 czerwone, a dodatkowo w Dzień Pieroga znalazłam na YouTubie hit o pierogach, więc posłuchajcie razem ze mną, muszę wam po prostu to puścić, słuchamy. Więc jak widzicie, pierogi robią międzynarodową karierę. Nie tylko w Polsce są popularne, tylko coraz bardziej na świecie i nawet mają swój hymn. No i jak tu nie świętować? No, trzeba świętować. Ja już mam plan na dzisiejszy wieczór i na dzisiejszy obiad. Pierogi! SK2
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komorowej.

0: 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.

0: Na zegarach już za moment godzina 10. To była Daria Zawiałow i numer Pung Fu. I to jest taki numer, który dodaje mega dużo energii na cały dzień. Dobrze się składa, bo w czwartek wszyscy tego potrzebujemy. Nie oszukujmy się. Po 10 na start muzycznie Igo, Margaret i Stachurski. Trochę klasyków, trochę nowości. Będzie mega dobrze. Zostańcie koniecznie.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojesercedomem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: 14 stopni jak na razie pokazują bielskie termometry, ale dzisiaj doczekamy się całych 22 kresek. Przypomnę, przez większość dnia dużo słońca. W drugiej połowie czwartku już nieco więcej obłoków się pojawi, ale dopiero w nocy spodziewamy się z nich opadów deszczu. No i niestety te opady utrzymają się także jutro, mniej więcej do godziny 9. Dzisiaj jeszcze bez silniejszego wiatru, ten przyjdzie dopiero jutro. No i dzisiaj ostatni taki ciepły dzień w Białej, 22 stopnie. Dzisiaj, jak wspomniałem, jutro będzie to już niestety tylko 14.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie tylko w Ostrołęce mógł nastąpić krwawy atak w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że również w innym miejscu na Mazowszu jeden z uczniów przygotowywał zamach.
10: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc. W mieście Sierpc, no, na terenie szkoły, mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
9: Funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili.
10: U tego nastolatka, 17-latka, znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie, wybaczcie, że tak mówię.
9: Nie udało się jednak zapobiec wczoraj tragedii w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-latek w zespole szkół zawodowych zaatakował nożem nauczycieli i uczniów. Od rana we wszystkich szkołach w mieście obowiązują tam nadzwyczajne procedury, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
11: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest obowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
9: Napastnik ranił wczoraj w Ostrołęce 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Teraz Pomorze, w Skarszewach. Ktoś ostrzelał busa, którym na co dzień przewożone są dzieci. Uszkodzona została między innymi boczna szyba i karoseria, mówi Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim.
12: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zaparkowany pojazd został uszkodzony w wyniku strzałów z pistoletu pneumatycznego. Straty oszacowano na kwotę 3000 zł. Śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, ustalają dokładne okoliczności co do przebiegu tego zdarzenia oraz jego sprawcy.
9: Policja apeluje o pomoc w ustaleniu sprawcy.
1: SK2. Podlaska, 2 News, Biała Podlaska.
8: I Bartek Ważny, za miesiąc rusza nabór na turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, mówi kapitan Łukasz Nestoruk z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej.
13: Jest to ogromna szansa, aby jeszcze w tym roku rozpocząć służbę w ramach szkolenia podstawowego, które realizowane będzie w batalionie zmechanizowanym w Białej Podlaskiej.
8: Szczegóły na stronie WCR w Białej Podlaskiej. Ponad 1000 kontroli, 450 wykroczeń, połowa popełniona przez nieletnich, 11 kierujących było pod wpływem alkoholu. To wyniki ostatniej policyjnej kontroli użytkowników hulajnóg elektrycznych.
0: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga. Pytam słuchaczy, ale zapytam i ciebie, bo słuchacze tutaj propozycje różne. Pierogi z kaszanką, pierogi z białą kiełbasą, także naprawdę turbo, robi się ciekawie, więc pytanie, jakie są twoje ulubione, Aniu?
14: Ja klasycznie, absolutnie klasycznie, ruskie, te z kapustą i grzybami również.
0: Ja z kapustą i grzybami uwielbiam, dlatego sezon na grzyby zbieram, żeby potem zimą mieć z czego robić. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania pierogowego, jakby nie patrzeć.

0: Various Manx, zanim zrozumiesz, w Radiu SK2. I czy wy macie czasem tak, że gadacie sami do siebie? No bo ja mam wrażenie, że to szczególnie często zdarza się wtedy, kiedy czegoś szukamy na przykład. I wtedy mówimy do siebie, gdzie ja to położyłam? Przecież przed chwilą to miałam. I oczywiście nikt nie odpowiada, więc trzeba prowadzić tę rozmowę samemu. No i proszę bardzo, eksperci mówią, że mówienie do siebie może pomagać w koncentracji i porządkowaniu myśli i może być cechą ludzi bardziej inteligentnych. O! No tylko, że w tym wszystkim myślę sobie, że jest jedno takie małe ale. Nie wiadomo tylko, kto w tych konsultacjach ma ostatnie słowo.
1: SK2.
0: Grzegorz Chyży, o pani, już teraz u nas w SC2.

0: Wehikuł czasu.
1: Lecimy w kolejną podróż naszym radiowym wehikułem czasu i tym razem cofamy się do 1987 roku. To był taki czas, kiedy telefon stacjonarny stał na swoim honorowym miejscu w domu. Zdjęcia robiło się na kliszy, a pocztówka z zagranicy potrafiła być małym wydarzeniem i na pewno skarbem, który trzymało się latami. I właśnie wtedy Andrzej Zaucha nagrał C'est la vie, pocztówka. Piosenkę, która od pierwszych dźwięków przenosi nas do trochę takiego bardziej eleganckiego, wytwornego i romantycznego świata. No bo Paryż z tamtych lat, podobnie jak zresztą sama pocztówka, miał w sobie coś wyjątkowego. Był trochę odległy, trochę niedostępny, ale za to pięknie wyglądał w wyobraźni. No i chyba właśnie dlatego ta piosenka do dzisiaj działa jak taka pocztówka, której nie trzeba wysyłać. Wystarczy zamknąć oczy i jej posłuchać. Więc zróbmy to już teraz w Radiu SK2.

0: i proszę, wszystko, czego chciałem, już za nami, a skoro tytuł zobowiązuje, no to ja mam nadzieję, że wy dostaliście dokładnie to, na co mieliście ochotę. Wszystko, czego chciałem, to jest singiel Mroza i braci Kacperczyk i to nie tylko nowy singiel, ale też tytułowy numer najnowszej 7. płyty Mroza. Mega dobre, płyta mega dobra, bardzo wam polecam. A za moment muzycznie Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. No klasyk totalny.
1: SK2. Reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Lady Punk i numer Kryzysowa Narzeczona na kilka chwil przed godziną 11 w Radiu SK2. Po 11 będzie i Krzysztof Krawczyk, i Sanach, i elektryczne gitary, i muzycznie będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, a oprócz tego porozmawiamy sobie, czym jest jesienny comfort food. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
12: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
13: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Dzisiaj do 22 stopni na termometrach, trochę więcej chmur niż słońca. Na szczęście przejaśnienia też się będą zdarzały. W nocy czeka nas tylko 8 kresek, no i co najważniejsze, zaczną się opady deszczu, które mają z nami zostać do jutrzejszego poranka. A właśnie piątek w Białej Podlaskiej przyniesie już zdecydowanie niższą temperaturę. Jutro co najwyżej 14 stopni, w weekend będzie niewiele cieplej.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Nie żyje woźna, dwie osoby są ranne. To po ataku w szkole podstawowej pod Wyszkowem na Mazowszu. Sprawcą jest 15-latek, były absolwent. Dramat rozegrał się dziś rano, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
18: Własnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15.
17: Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął nastolatka.
19: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy. Przyglądają się dzisiaj służby bardzo uważnie, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
17: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnę, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole, ranił łącznie 9 osób. Z kolei w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu, również na Mazowszu. Wypadek i utrudnienia na torach między Krakowem a Tarnowem w Bochni. Na przejeździe pociąg Polregio potrącił pieszego, rannego zabrano do szpitala, mówi Krystian Przybyłko ze Straży Pożarnej.
20: Mężczyzna lat około 40, przytomny, po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala w Bochni. Na chwilę obecną na przejeździe kolejowym ruch pociągów ograniczony do 20 km na godzinę.
17: Pociągiem z Krakowa do Krynicy podróżowały 102 osoby, nikomu nic się nie stało. Na tory podstawiany jest właśnie dla nich skład zastępczy. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, kolejny raz przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym. Był wytoczony przez Komitet Wyborczy Moniki Piątkowskiej. Chodziło o deklarację Gibały, że nigdy nie miał żadnych długów. Zdaniem pełnomocników Piątkowskiej kredyt i pożyczka wykazane w oświadczeniach majątkowych są długami, nawet jeżeli są regulowane terminowo. Przypomnę, druga tura wyborów w Krakowie w najbliższą niedzielę.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Bartek Ważny, od kosmosu do Ziemi, to tytuł konferencji, która odbywa się dziś w drugim ELO w Białej Podlaskiej. Mówi Przemysław Olesiejuk, dyrektor placówki.
14: Chcielibyśmy, żeby w trakcie tej konferencji połączyć świat nauki, nowoczesnych technologii i edukacji.
16: Podczas konferencji prelegenci opowiadają m.in. o badaniach i eksploracji Marsa oraz o obserwacji Ziemi z kosmosu. W Białej odbędzie się 13. Festiwal Filmowy Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Ma na celu aktywizację tych osób, pokazanie ich możliwości oraz sposobów radzenia sobie z ograniczeniami.
21: Przejrzałam cię, Ania. Ja wiem, gdzie ty teraz idziesz.
22: Tak?
21: No na pierogi, żeby świętować w Dzień Pierogów.
22: Dokładnie.
21: Widzę to w twoich oczach, moja droga.
22: Będą pierogi.
21: I wszystkim to proponuję, no bo dzisiaj przypominam Międzynarodowy Dzień Pieroga. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. No i muzycznie będzie nie pierogowo, ale będzie bardzo dobrze. Będziecie zadowoleni.
23: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
21: Bo jako wasza wróżka pieroguszka już teraz puszczam wam Krzysztofa Krawczyka. Tylko ty, tylko ja.
24: Każdy

No Ewa Farna ma taki kawał głosu, że naprawdę jej ewakuacja wybrzmiewa cudownie. Ale nie o tym, nie o tym. Teraz o comfort food, foodzie. No bo jesienią wjeżdża na salony dobre jedzonko. I kiedy robi się chłodniej, no to najbardziej smakują nam rzeczy, które, no co, no rozgrzewają brzuszek i poprawiają humor. A na szczęście jesień ma tego naprawdę sporo. Ciepłe, konkretne i takie, przy których od razu robi się przyjemniej. No i to na przykład dynia i wszystko, co z niej można zrobić. Krem z dyni, kapusta i też z kapusty różne potrawy. Herbatki z cynamonem, napary imbirowe, no wszystko nas rozgrzewa od środka i robi nam tak dobrze. Naprawdę to jest taki comfort food jesienią. I właśnie teraz mamy taki idealny moment, żeby trochę bardziej polubić jesień, nawet ci, którzy nie lubią, no bo choćby przez żołądek jesień da się lubić. A teraz numer jesienny, elektryczny gitary, człowiek z liściem w SC2.

0: bratanki i czerwone korale w SC2, a my porozmawiamy o American Dream u Lewandowski, który trwa w najlepsze. Robert pokazał kilka kadrów z życia w Chicago, no i tam jest rejs motorówką, spacery z córkami, czas z Anią w modnej kawiarni. I powiem wam, że jeżeli tak wygląda zwykły dzień, no to ja też poproszę taki zwykły dzień. A jeżeli to jest amerykański sen, no to Lewandowski chyba od razu wykupił wersję premium bez żadnego okresu próbnego. Można tylko pozazdrościć.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie,
6: bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Wzruszona, zły, na kilka chwil przed południem w Radiu SK2. Czwartek, 8 października, po godzinie 12 zaczniemy muzycznie grubo. Igo, Mrozu i Vito Bambino, później Zalia i Loka, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy się rozkręcać potem jeszcze bardziej.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Do końca dnia nad Białopodlaską będą jeszcze wisiały chmury, ale raczej nic z nich padać nie będzie. To dopiero najbliższej nocy oraz jutro o poranku. Na termometrach dzisiaj do 22 stopni, w nocy będzie tylko 8. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, no to będzie już zdecydowanie chłodniej, bo piątek przyniesie tylko 14 kresek, a do tego opady deszczu, tak jak wspomniałem, no i jeszcze silniejsze porywy wiatru. Jutro będą występowały przez cały dzień. Weekend z temperaturami do 15 stopni i pochmurno.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Jest południe, to są newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To po wydarzeniach w Leszczydole Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka, byłego ucznia szkoły, który ranił też nauczycielkę i dyrektora. Na miejscu jest Jakub Krzyżak.
11: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
10: Na miejscu obecnie prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały trafią do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem.
12: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą Wyszkowską. Poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół.
10: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. A do tego ataku w szkole doszło dzień po dramatycznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta tymi wydarzeniami. Na niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
13: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
14: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
10: Dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu. Mamy też tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 30 osób zginęło w ataku Rosji na Kramatorsk, miasto w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. 18 osób zostało rannych. A to kolejny zmasowany atak Rosjan. Od ponad doby trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Pryłukach. Tam zginęło ponad 20 osób.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, Fundacja Bliżej Zachodu rozpoczęła rekrutację osób z gminy Biała Podlaska do projektu Odporna Gmina. Kogo konkretnie szukają organizatorzy?
15: Sołtysów, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, organizacji społecznych.
9: Mówiła Katarzyna Domańska, prezeska fundacji. Biblioteka się sprawdza. To hasło tegorocznej edycji Nocy Bibliotek. Bielska Biblioteka opublikowała właśnie program imprezy. Będzie między innymi nauka wykrywania fake newsów, czy literacki speed dating, czyli randki z książkami i ich autorami. Wydarzenie 16 października.
0: 11.02 na zegarach, Antonina Wandesel, Radio SK2. Witam Was serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Z pozytywnych rzeczy mamy czwartek. Właściwie czwartek niedługo się kończy, więc tylko piątek i odpalamy weekend. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.
16: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Nosem w kręca.
1: Halo?
2: Halo, szczęść Boże, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
1: Tak, w telefonie.
2: Dzień dobry, dietetyk kurialny telefonuje, Bobsley Bogdan, proszę pani, telefonuje w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i organisty tamtejszego?
1: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
2: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
1: No nie, będzie z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
2: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
1: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
2: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
1: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
2: tak,
1: w ogóle, który ja
2: ale podczas podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
1: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
2: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
1: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
2: I teraz, żeby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
1: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię
2: ten pani, teraz. Moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
3: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi? Nosel wkręca.

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się teraz do roku 1982 i to był czas, kiedy magnetofony były na wagę złota. Kasety krążyły z rąk do rąk, a w telewizji mieliśmy zaledwie dwa programy. I właśnie wtedy, w tym czasie, Budka Suflera nagrała piosenkę, która miała zostać jednym z największych polskich hitów. Jolka, Jolka, pamiętasz? Jest to historia pewnej miłości, wakacyjnego romansu i wspomnień, które po latach wcale nie chcą wyblaknąć. No i chyba każdy, kto chociaż raz śpiewał ją przy ognisku, wie, że tej piosenki po prostu nie da się zapomnieć. Więc już teraz posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2.

0: wygląda szczęście.
1: Marisa i numer będzie pięknie, to nowość na naszej playliście. No i słuchajcie, warto wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że już jutro po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. I Marisa dzięki waszym głosom ma szansę być na podium, ale musicie jej troszeczkę pomóc. Więc ja zapraszam do głosowania sk2.pl zakładka Gorąca Polska 20.
2: SK2. SK2. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.

0: promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Tato, co znaczy negocjować?
7: Szukać porozumienia.
6: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
8: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Madam Cykady na Cykladach, a na zegarach za moment godzina 13 i już u nas tutaj jest nasza Cyklada. Cykada właściwie.
1: Biegłem tak szybciutko po prostu prosto z Grecji tutaj do Polski, aby grać dla was najlepsze polskie hity. Tak szybko, jak szybko brzmi ten numer. Dokładnie.
0: Jak cykady.
1: Dokładnie.
0: Więc ja was zostawiam z Kamilem. Antonina van Dessel, trzymajcie się.
1: Antośka, szybko, szybciutko się zmieniamy.
0: Dobrze, zgadzam się.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twoje serce domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
17: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
23: Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że dzisiaj ostatni taki, no, dosyć słoneczny, ale też ciepły dzień, bo od jutra będzie już diametralnie bardziej jesienna pogoda. 22 stopnie zobaczymy dzisiaj maksymalnie na bialskich termometrach, jutro będzie to już co najwyżej 14, a w weekend niewiele więcej, bo tylko 15 w sobotę oraz w niedzielę znowu 12. Najbliższej nocy zaczną się opady deszczu, które mają utrzymać się do jutrzejszego poranka. Deszczowo zapowiada się także weekend.
22: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Jest 13, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczy-Dole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek, były uczeń placówki. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranne zostały osoby, które obezwładniły napastnika. Jakubie, co udało ci się ustalić na miejscu?
1: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
12: Jaka to była kobieta?
14: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodziła. Szkoda.
1: Osierociła dwójkę dzieci. Jedno w zerówce, drugie nieco starsze. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
0: Na miejscu cały czas pracują śledcze. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, trafi do prokuratury. Służby zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy.
24: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków. On dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania, został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew.
0: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żarański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła także atak 17-latka w szkole w sierpcu. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, za olej napędowy 7 zł i 82 grosze. To wzrost o kolejno 7 i 8 groszy na litrze.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
23: I Bartek Ważny, nie udało się ustalić sprawców, śledztwo zatem umorzono. Chodzi o wtargnięcie około 30 dronów w polską przestrzeń powietrzną nocą z 9 na 10 września ubiegłego roku.
25: Większość ustaleń śledztwa oraz znaczna część uzasadnienia tego postępowania jest objęta tajemnicą ściśle tajną.
23: Mówił Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Prokuratura umorzyła też śledztwo w sprawie działań wojska przy zestrzeliwaniu dronów. Polregio wybuduje nową automatyczną myjnię pociągów na Lubelszczyźnie. Ma powstać w Łukowie. Ogłoszono już przetarg w tej sprawie.
26: Ósmy dzień, mamy października, czwarteczek, pięknie. Brygida, Pelagia, Laurencja, macie dzisiaj dziewczyny imieniny, w takim razie wszystkiego naj, naj, naj. I w tej godzinie zabiorę was, nie tylko ja, prawie do nieba, również Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, a co będzie dalej, to już później wam opowiedzą Dawid Kwiatkowski z Margaret, ale nie tylko, bo mam trochę więcej tych hitów w tej godzinie dla was.

0: SK2.
1: SK2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Balkanista Weste 2 i będzie zabawa. Zabawa to była w Ameryce, czy tam w stanie, tak, usmażyli tam 668 kg frytek. Ja się kręcę. Ponad 770 kg surowych ziemniaków zużyli. Tyle frytek normalnie, że ketchup to pewnie tam hydrantem podawali.
1: SK2.
0: Za to nie frytki, a na najbardziej polski obiad głosujecie na sk2.pl i słuchajcie, do zgarnięcia 500, impreza na Narodowym i na koniec noc w hotelu.

0: podsiadło w dobrą stronę z wami.
1: SK2.
0: Ruszamy z nowością teraz. Słuchajcie się, brzmi jak ścieżka dźwiękowa do jakiejś miłosnej podróży w kosmos. Kaśka Suchacka, Cortez. Jak?

0: Jaki jest tytuł tej piosenki? Bardzo dobrze. Numer, który przyspiesza w drodze i to razem z wami. Lady Punk, zostawcie Titanica. W SC2 też nie za szybko, bo widzę nagłówek. 47 mandatów w jeden dzień. Policja dronem namierzała kierowców, którzy długimi ostrzegali przed drogówką. A tam ostrzegali długimi. Po prostu polscy kierowcy bardzo się lubią i tak się pozdrawiamy.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
17: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
18: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Lidl, oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Bardzo zabiegana dziewczyna, serca w Radiu SK2. No bo w sumie za chwilę godzina 14, a tutaj jeszcze tyle rzeczy na głowie do zrobienia. No i najważniejsze newsy bez tego.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mamo, ten bohater jest dziwny.
7: Nie lubisz go?
6: Lubię i to jest najdziwniejsze.
8: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Trochę słońca, sporo chmur, także tak dzisiaj będzie w Białej Podlaskiej do samego końca dnia, ale warto korzystać z takiej pogody, bo na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, a to wszystko w kontekście tego, że najbliższej nocy rozpoczną się już opady deszczu, które będą wracały w najbliższych dniach. No i piątek przyniesie nam tylko 14 stopni. W sobotę w Białej będzie tylko trochę cieplej, bo 15 kresek, a niedziela przyniesie 12 stopni i znowu wtedy mają być opady deszczu.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował pod Wyszkowem, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady w placówce w Leszczydole Nowinach. 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
13: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
12: A wczoraj doszło też do ataku w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły także atak w Sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli policji przy szkołach w całym kraju. Z kolei 17 października ma odbyć się krajowy trening rodzinny, podało MSWiA. Dzieci i rodzice przećwiczą zachowanie w sytuacjach kryzysowych. Sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Nie wykluczone, że za atak będzie odpowiadał jak dorosły.
14: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą. I
15: strasznie, przerażenie, strach, lęk, obawa, co więcej, nie wiem.
12: Usłyszał od mieszkańców Wyżkowa nasz reporter. Policja bada ewentualne związki między atakiem w Leszczydole Nowinach a wydarzeniami w Ostrołęce i Sierpcu. Wybuch gazu w domu na Lubelszczyźnie. Trwa akcja poszukiwawcza i gaśnicza. To zdarzenie z miejscowości Miłków Kolonia. Na miejsce dotarły już służby. Budynek został całkowicie zniszczony. Nie ma jak na razie informacji o osobach poszkodowanych. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. To za odważny i nowatorski dorobek, który stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
16: Gra z konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków.
12: Mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.
9: SK2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, jak ochronić żywność w czasie kryzysu? Eksperci dyskutują dziś o tym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
17: To nie jest tylko kwestia taka, jak Państwo sobie pewnie wyobrażacie, że ktoś zatruł żywność. To jest znacznie szerszy temat.
11: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Gmina Biała Podlaska przypomina, że zdjęcia do dowodu można wykonać bezpośrednio w urzędzie. Działa tam fotobudka. Dzięki niej można wykonać m.in. zdjęcia do dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji, dyplomu czy wizy. Na miejscu można też liczyć na wsparcie urzędników.
12: Słyszeliśmy w newsach Eski 2, że została już przyznana kolejna Nagroda Nobla, teraz literacka.
11: Tak jest.
12: No to w tej godzinie też powiem wam, że hity w Esce 2 czysta poezja. Czas na numery, które mają takie teksty, że Nobel literacki sam się prosi.
7: 10 hitów.
18: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. Eska
12: 2. Bo teraz też noblistka. Sanach z poezją naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarza.

0: Jak jeszcze jest okazja, to podziwiajmy te statki na niebie. Póki się w takie jeszcze deszczowe nie zmieniły. Demono w Radiu SK2, bo szykuje się zmiana pogody, kochani. Złota jesień już powolutku zwija interes, a termometry zaczynają, no, schodzić nam delikatnie też już na ziemię. Czytam sobie takie nagłówki właśnie pogodowe od naszych synoptyków i innych również. Koniec złotej jesieni, pogoda zmienia zdanie. Ciepło odchodzi. Jesień wchodzi na pełny etat. Nadchodzi pogodowy zwrot akcji albo o, kurtki wracają do gry. Czeka nas ochłodzenie, no.
1: SK2.
0: Kto nie lubi jesieni, może się wzruszyć. Cebulka wraca do mody. Znowu.

0: Warius Manx w bardzo majowej piosence w SC2. To był maj pachniała Saska Kępa. Wtedy też weszliśmy do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale nie, dzisiaj nie będzie Maryli Rodowicz. Odkurzymy zupełnie inne muzyczne wspomnienie. Mam tutaj piosenkę z bardzo piękną metryką. 45-letni Puff, który zaczął złote czasy dla zespołu Jam. Nie tylko dobrze brzmi, ma też ciekawą historię ten Puff. Opowiada o fałszywych, interesownych takich znajomościach, a główny bohater miał kiedyś wielki dom, miał ogród, miał przyjaciół, kumpli. Wszyscy go otaczali, ale tak długo, jak długo ten tytułowy Puff znosił złote jaja. A kiedy czar prysł, bohater został zupełnie sam.
2: Ale jaja!
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I to takie złote, które teraz właśnie zbieramy. Razem z wami w wehikule czasu w SC2 złoty Puff je znosi.

0: Można podskakiwać nawet, nie? W rytmy jesieni, która trwa razem z Roxy Westy, dwaj z najlepszymi polskimi hitami, a tutaj czytam, że pluskwy podskakiwały i to w pociągach, nie u nas, ale w Anglii tak było, dwa pociągi odwołali, bo znaleźli w kabinach maszynistów pluskwy. Ale po co podsłuchiwać maszynistów?
1: SK2.
0: I tak wszystko wyjdzie na jaw. Z opóźnieniem, ale wyjdzie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Mocne wyznanie, 100% uczucia. Kocham Cię i Chłopcy z Placu Broni w Radiu SK2. My dzisiaj bronimy się od tych dodatkowych obowiązków, no bo jutro piątek, przecież jesteśmy blisko weekendu, ale nie uciekamy od tego, co kochamy w Radiu SK2, czyli tylko polskich hitów, do których wracamy po 15, a to już za chwilę. A o 15 najważniejsze sprawdzone newsy w SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
4: Już to czytałyśmy?
3: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Psst, cześć, tu influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Zaglądamy na Bialskie ulice, o tej porze najwięcej czasu stracicie na ulicy Terebelskiej w obie strony jadąc. Niewiele lepiej jest na Janowskiej oraz na Jana Pawła II. A jeżeli chodzi o prognozy pogody, to do końca dnia już więcej chmur niż słońca. Na termometrach mamy teraz 22 stopnie i to już dzisiejsza maksymalna temperatura. W nocy spadnie do 8 kresek, no i jutro rano spodziewamy się opadów deszczu. Piątek przywita nas także silniejszymi porywami wiatru.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wyzwania. Dziś w placówce pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerą. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową radę.
20: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost: mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
21: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
20: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
19: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko. Jakub Z. zapewne usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.
22: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
19: Mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, to grozi mu dożywocie. Zakończono działania wobec mających kontakt ze zmarłą pracownicą laboratorium Dżumy, podał rosyjski nadzór sanitarny. Według informacji agencji Reuters nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów. A wokół doniesień z Rosji narosło jednak wiele spekulacji. Potencjalne zagrożenie dla naszego kraju jest jednak znikome, uspokaja główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
23: To jest choroba, którą umiemy rozpoznać, umiemy leczyć. Zagrożenie dla krajów Europy czy krajów rozwiniętych jest praktycznie zerowe.
19: Z kolei doniesienia o zachorowaniu drugiej osoby, zdaniem rosyjskiego nadzoru sanitarnego, są nieprawdziwe.
0: Esko. Podlaska 2 News, Biała Podlaska.
18: I Bartek Ważny, Bialczanie mogą się zapisać na turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
2: Po zakończonym szkoleniu podstawowym każdy z żołnierzy będzie miał możliwość służby na szkoleniu specjalistycznym, a także będzie mógł wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej lub zostać żołnierzem zawodowym.
18: Mówił kapitan Łukasz Nestoruk z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej. Szczegóły na stronie bialskiego WCR-u. Ponad 1000 kontroli, 450 wykroczeń, połowa popełniona przez nieletnich, 11 kierujących było pod wpływem alkoholu. To wyniki ostatniej policyjnej kontroli użytkowników hulajnóg elektrycznych.
4: To przypomnijmy sobie jeszcze, jaki dzisiaj mamy dzień tygodnia.
15: Czwartek.
4: Czwartek. Czy to jest zwykły czwartek?
15: Zdawałoby się, że tak, ale pewnie masz coś takiego, że jednak nie.
4: Taki czwartek studencki. Jest coś takiego, nie?
15: No jest.
4: Dzisiaj co robią studenci w czwartek studencki?
15: Czekają na piątek, znając życie.
4: Taką rozgrzewkę przed weekendem robią. No również my też będziemy teraz tutaj się rozgrzewać. I nie tylko obiad z wczoraj.

Przy depresach się za chwilę rozgrzejemy i to naprawdę będzie gorąco, bo ma góralską nutę i to rockową, ale na początek przedbiegi biegniemy przed siebie z Anią Wyszko-Nikowalski. Witajcie w SC2.

muzyczna towarzyszka w SC2 każdej trasy. Sylwia Grzeszczak, a czytam, że kamery będą pilnować kierowców. No, będą nas kierować przez 48 kilometrów. To jest planowany taki rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2. Aż, jak słyszeliście, 48 kilometrów pod nadzorem kamer i uwaga, ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę. Tyle kilometrów pod obserwacją. Kochani, to... Nawet moja żona nie kontroluje mnie tak długo.

0: nie skończy się dobrze.
1: Śpiewa Bero i śpiewa również wiatr, a co śpiewa i gdzie śpiewa, to o tym wam teraz wyśpiewa Jakub Konieczkowicz. Newsy w SC2, skrót 15.30.
2: Ewakuacja szkoły podstawowej nr 2 w Krośnie-Odrzańskim. To po tym, jak uczniowie rozpylili w budynku nieznaną substancję.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi nie stwierdził zagrożenia, natomiast uczniowie zostali ewakuowani ze szkoły jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.
2: Mówi Piotr Gabrowski ze Straży Pożarnej w Krośnie-Odrzańskim. Sprawą zajmuje się już policja. Baloty słomy blokują trasę do Krakowa. Spadły z samochodu ciężarowego. To na trasie S7 w Świętokrzyskiem na wysokości Jędrzejowa. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają rejon zdarzenia i kierują ruchem. Obecnie przejazd w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. W Tatrach wieje chalne. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Siła wiatru w wyższych partiach w porywach osiąga już prędkość blisko 110 km na godzinę. Ratownicy TOPR odradzają wyjścia w góry, zarówno w partie wysokogórskie, jak i do dolin. A według prognoz po chalnym nadejdzie załamanie pogody.
1: SK2. A to jak halny chłosta góry, mam też coś na wiatr. Muzyka, która robi za taki domowy koc, Blue Cafe, takie hity tylko w SC2.

0: Numer tak szybki jak spacer z pieskiem w SC2 Lanbery, a jak już mowa o czworonożnych pupilach, w Las Vegas, kochani, padł rekord Guinnessa. W basenie pływało jednocześnie prawie 300 psów. No, wszystkie pływały na pieska.
1: SK2.
0: A ratownik zamiast gwizdka to potrzebował smyczy. Za chwilę, jak spuszczony ze smyczy, Wiktor Waligura w SC2.
2: Autopromocja.
3: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
4: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: To nie tylko muzyczny kawałek, ale również kawałek podłogi od Dede Negry w Radiu SK2. Wy także taki już swój kawałek niektórzy będą mogli w końcu w robocie opuścić. A za chwilę godzina 16 i zaczniemy ją najważniejszymi newsami w SK2.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twoje serce domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Wracamy razem z wami na Bialskie ulice. O tej porze ruch zwalnia najbardziej na Jana Pawła II, ale też wjeżdżający z ścisłego centrum będziecie musieli postać na Artyleryjskiej oraz na Zamkowej. No i oczywiście tuż przed wyjazdem z Białej na Terebelskiej. Za to w prognozach pogody do końca dnia jeszcze trochę chmur na termometrach, dzisiaj do 22 stopni i warto z tego korzystać, bo jutro tylko 13 kresek i jutro o poranku opady deszczu się szykują.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Wyszkowem. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
12: Zamknięte na zajęcia dydaktyczne, podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem w kolejnych dniach przez policję.
0: 15-latek podczas ataku miał kask z kamerką. Służby sprawdzają, czy mogło mieć to związek z internetowym wyzwaniem. Z kolei uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe. Młodzi wskazują też na problem rosnącej agresji. Więcej Krzysztof Płowecki.
13: To reakcje uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
14: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
13: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
14: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia.
13: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
0: Domagają się również większego dostępu do psychologa. Trwa przeszukiwanie gruzów. Na razie nie znaleziono żadnych poszkodowanych. To po wybuchu gazu w domu w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie.
15: Nasze działania polegają na odgruzowywaniu i odszukiwaniu ewentualnych osób poszkodowanych. Na chwilę obecną się nie udało nikogo odnaleźć.
0: Mówi Krzysztof Fila, rzecznik parczewskich strażaków. Budynek został całkowicie zniszczony. Przeszedł transplantację płuc. Była efektem powikłań pogrypowych. 17-letniego Kacpra Stychów operował zespół ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Chłopak spędził w szpitalu 8 miesięcy, ale jest szansa, że w najbliższym czasie wróci do domu.
1: SK2. Podlaska, 2 News, Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, uczniowie z 2 LO w Białej Podlaskiej rozmawiali dziś o kosmosie. To w trakcie konferencji Od kosmosu do Ziemi.
16: Całe wydarzenie zostało przygotowane w ramach projektu naukowa Platerka, czyli koła naukowego LEO.
11: Mówił Przemysław Olesiejuk, dyrektor szkoły. Podczas konferencji prelegenci opowiadali m.in. o eksploracji Marsa oraz o obserwacji Ziemi z kosmosu. W Białej odbędzie się 13. Festiwal Filmowy Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Ma na celu aktywizację tych osób, pokazanie ich możliwości oraz sposobów radzenia sobie z ograniczeniami.
17: Są przeróżne, bo są ruskie, z mięsem, z kapustą, z grzybami, na słodziutko również są. Wiesz, o czym oczywiście mowa.
18: No o pierogach, a jakże.
17: To nawet dziś w kalendarzu, który nam tutaj macha, jest właśnie święto pieroga. Dzień pieroga, więc co? Podsuwamy wam pomysł, co na obiad, jeżeli jeszcze wam nic do głowy nie wpadło, ale mamy jeszcze dla was taki jeden rodzaj pierogów. To są pierogi muzyczne i nadziewamy je tym, co najlepsze.

czyli tymi polskimi właśnie hitami. Róże Europy, Victoria Kida, Oskar Cyms. No po prostu niebo w gębie. SC2 muzyczne.

0: Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest. W Radiu SK2 gramy tylko najlepsze hity i tylko polskie, a jest super i to tak, że lepiej być nie mogło, bo wprawdzie Artura Jarząbka dzisiaj o jedzeniu. No to jest jego konik.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Amerykanie znów przyjrzeli się temu, co trafia na nasze talerze. Organizacja Environmental Working Group opublikowała najnowszą listę tak zwanej brudnej dwunastki, czyli owoców i warzyw, w których wykryto najwięcej pozostałości pestycydów. Na liście znalazły się dobrze nam znane produkty, m.in. szpinak, jarmuż i truskawki. W niektórych przypadkach skala robi wrażenie, na przykład w truskawkach aż 99% próbek zawierało ślady co najmniej jednego pestycydu. Łącznie w badanych produktach wykryto ponad 200 różnych substancji, a ich pozostałości pojawiły się w zdecydowanej większości próbek. Brzmi niepokojąco, ale sprawa nie jest aż tak dramatyczna, jak mogłoby się wydawać. Część naukowców zwraca uwagę, że samo wykrycie pestycydu nie oznacza jeszcze realnego zagrożenia dla zdrowia. Kluczowe są ilość, częstotliwość spożycia i czas, przez jaki jesteśmy na nie narażeni. W praktyce, jak podkreślają krytycy raportu, żeby przekroczyć bezpieczne normy, trzeba by było zjeść naprawdę ogromne ilości tych produktów. Z drugiej strony pojawiają się pytania o długofalowy wpływ i kumulowanie się takich substancji w organizmie. Dlatego rada jest dość prosta. Warto sięgać po produkty ze sprawdzonych źródeł i, jeśli mamy taką możliwość, kupować od lokalnych rolników, o których wiemy naprawdę dużo. No i oczywiście pamiętajcie, trzeba wszystko myć, zanim włożymy to do buzi. To jest absolutna podstawa walki z brudną dwunastką.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Bled Cave SC2. Teraz bardzo gorąca informacja. Jakub Konieczkowicz, 16:30.
1: Trwa dogaszanie pożarów w Chełmicy Małej, niedaleko Włocławka. Wybuchł w jednym z zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Słup dymu był widoczny z okolicznych miejscowości.
2: W tej chwili pożar jest zlokalizowany, trwa dogaszanie. Wszyscy pracownicy ewakuowali się przed przyjęciem straży pożarnej. Jedna osoba zemdlała, ale to w wyniku stresu, nie w wyniku pożaru.
1: Mówił Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Działania strażaków na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Uwaga na silne porywy wiatru. Są alerty od IMGW. Najtrudniejsza sytuacja już dzisiejszej nocy będzie na Pomorzu, gdzie obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia. W prognozach wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia będą z kolei obowiązywać na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Będą ważne do jutrzejszego popołudnia. Literacka Nagroda Nobla trafiła do kanadyjskiej poetki Anne Carson. To nagroda za odważny, innowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Jutro natomiast poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.

0: Tak jak ta piosenka Artura Rojka, Mirafiori w SC2, tak samo ten moment przejdzie do historii programu telewizyjnego 1 z 10. W tym tygodniu, w tym właśnie teleturnieju 1 z 10 padł absolutny rekord, kochani. Takiego wyniku nie było nigdy od 30 lat tego programu. Już wam, a co ja wam będę mówił?
1: Pan Sebastian ma razem 1016 punktów.
0: O, proszę bardzo, 1016 punktów. Pan Sebastian to jest gość. Przez całe życie wszystko bierze na siebie.
2: SK2. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinno?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od 1,24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.

0: W ST2 Agnieszka Chylińska, która śpiewa tutaj. Agnieszka, no ONA jeszcze, bo przecież Aga tutaj występowała, prawda?
1: No tak,
0: z ONA.
1: Tak.
0: No i tutaj śpiewa, że ocean życia burzy się. Ja w ogóle się nie burzę, bo ja jestem zadowolony. Ten głos, który słyszycie, to jest Łukasz Zduńczyk.
2: A to dla Kamila oznacza, że czas wracać do domu, czas zacząć wolne popołudnie. Mam nadzieję, że wy też już wolne macie.
0: Podnoszę wysoko swoje siedlisko, masz tutaj wygrzany fotel. Kowalski, bawcie się dobrze. A o 17 najważniejsze newsy, nie uciekajcie za daleko.
3: Reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że dzisiaj mamy ostatni tak ciepły dzień w naszych okolicach, bo od jutra już temperatury spadną w okolice 13 stopni, a do tego pojawią się opady deszczu. To jutro między godziną 5 rano a 8. Ale cała reszta piątku będzie już bardzo słoneczna, chociaż z drugiej strony silniej powieje jutro wiatr. Z tym także będziemy się mierzyli przez cały piątek. A w weekend deszczowo i do 14 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
12: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
13: Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
11: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
10: Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu.
14: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy przedstawią nam projekcję na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
10: Mówi szef Banku Centralnego. Przypomnę, główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia i innowacyjne terapie. Współczesna medycyna przesuwa granice, otwierając nowe perspektywy dla pacjentów. A czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać tę rewolucję? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
15: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
10: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
7: SK2 News, Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, Fundacja Bliżej Zachodu szuka 30 osób do udziału w projekcie Odporna Gmina Biała Podlaska.
16: Najpierw poznajemy potrzeby mieszkańców i lokalne zasoby, a także możliwość współpracy pomiędzy lokalnymi liderami.
9: Mówiła Katarzyna Domańska, prezeska fundacji. Biblioteka się sprawdza. To hasło tegorocznej edycji Nocy Bibliotek. Bialska Biblioteka opublikowała właśnie program imprezy. Będzie to m.in. nauka wykrywania fake newsów, czy literacki speed dating, czyli rant z książkami i ich autorami. Wydarzenie 16 października.
17: Już 2 minuty po godzinie 17. Nie poganiaj mnie, bo ja już jestem po pracy. Tak możemy powiedzieć teraz do szefa. Kultowy polski hit od zespołu Manam już za kilka minut na naszej antenie się pojawi. No i słuchajcie, już zdecydowanie pachnie weekendem. Odliczajmy razem czas do piątku. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
18: 100% polskich hitów. SK2.
17: W drodze do stacji Dom wysiadamy na stacji Warszawa z Lady Punk.

0: Welgin w Radiu SK2 na podładowanie akumulatorów, żeby nam do końca tygodnia sił wystarczyło. Za chwilę w SK2 Destu i Życie cudem jest. No, są dwie osoby wśród nas, które mogą teraz tak zaśpiewać. Słuchajcie, ostatnio jednego dnia dwie osoby trafiły szóstkę w Totka i zgarnęły po 10 milionów złotych. Słuchajcie, to już jest taki poziom bogactwa, że te osoby, jak przejeżdżają obok stacji benzynowej, to dla nich nie ma znaczenia, czy jakaś tam obniżka na paliwo jest, czy jej nie ma. A jak przyjdzie czas wymiany opon na zimowe, no to one po prostu sobie cały samochód wymienią.
1: SK2

0: Darius Manx w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a tymczasem słuchajcie, skandal w Andrychowie. Pan instruktor nauki jazdy jechał z kursantem, no i miał prawie promil alkoholu we krwi. Jechał, krótko mówiąc, na podwójnym gazie, uczył jak jeździć, w pewnym momencie zatrzymała ich policja, no i teraz temu panu instruktorowi grożą 3 lata więzienia. Ciekawe, dlaczego tak zrobił? Dlaczego jechał na podwójnym gazie, prawda? Może kursant non-stop mylił gaz z hamulcem? Teraz pytanie, czy sąd uzna to za okoliczności łagodzące?
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Który

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

0: Karla Fernandez w Radiu SK2. Jeśli są wśród nas fani Igora Herbuta, polecam zostać z SK2 po godzinie 18. Będzie fajna niespodzianka. No i jak zawsze będzie dużo fajnych muzycznych nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
1: I po reklamie.
0: Jest 18, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w Ostrołęce. Wczoraj w szkole ranił kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy. Więcej wie Michał Skolimowski. Czy mężczyzna mówił coś przed prokuraturą?
8: Nie, choć ze strony dziennikarzy padały pytania, dlaczego to zrobił i czy tego żałuje. 19-latek jednak milczał, był zakuty w kajdanki zespolone, miał też specjalny zabezpieczający kask. Najpewniej usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. Niewykluczone jednak, że ze względu na znaleziony ładunek wybuchowy domowej roboty, kwalifikacja czynu zostanie rozszerzona. Prokuratura po zakończeniu przesłuchania ma zabrać głos. Czekamy na szczegóły.
0: Konferencję zaplanowano na 19. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Mężczyzna z nożem u fryzjera w centrum miasta. Policja użyła broni. To w Szamotułach w Wielkopolsce. Agresorem był 34-latek poszukiwany za przestępstwa związane z narkotykami. Raniona osoba postronna trafiła do szpitala. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Szanghaju. Już jutro zagram z Nowakiem Djokovicem.
9: Widzicie to? Coś się zbliża.
10: Nie tylko jesień, nie o to mi chodzi. Piątek się zbliża. Odliczajmy razem ostatnie godziny. 5 godzin 59 minut do piątku nam zostało. Jak ze mną zostaniecie, to się odświeżycie, bo mam tutaj najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i muzyczną niespodziankę też mam. Do kogoś z was poleci płyta Igora Herbuta. Jak ją zgarnąć, to za chwilę wam wytłumaczę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 100%

0: To twój dzień.
1: A teraz wy, wasza kolej, żeby się do mnie odezwać. Liber i Natalia Schroeder w Radiu SK2. Odezwijcie się, bo mam dla was najnowszą płytę Igora Herbuta pod tytułem Jeremie. A co to Jeremie? To konstrukcja ochronno-lęgowa budowana przez bobry. No i taki jest też tytuł nowego krążka Igora Herbuta. Ten artysta już niebawem rusza w trasę koncertową. 12 października zagra w Katowicach, 13 w Warszawie, a potem jeszcze w Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu i jeszcze kilku wielkich polskich miastach. Jeżeli chcecie zgarnąć najnowszą płytę Igora Herbuta, to już teraz dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Po prostu czekam na wasz taki jeden argument, dlaczego chcecie tę płytę dostać i taki krążek może być wasz. Głosówki na Messengerze Radia SK2. A teraz gram nowość od Krzyśka Zalewskiego, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2.

0: zabolało.
1: Z pozdrowieniami dla wszystkich wychodzących z wizyty u dentysty. Nita w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. Jeśli ten numer, krótko mówiąc, wam siadł, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Nitę w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A ja przed chwilą obiecałem najnowszą płytę Igora Herbuta. No i proszę bardzo, Krzysiek pisze, że on jest fanem tego artysty od 2013 roku, od numeru Wkręceni, nie ufaj mi. No i powiem wam, słuchajcie, że ja też się przyznam, że mam ogromny sentyment do tego numeru, bo właśnie w 2013 roku pamiętam, że byłem ze szkołą na nartach i ten numer bardzo często leciał w radiu i teraz też poleci na antenie Radia SK2, więc płyta, ta najnowsza od Igora Herbuta, leci do Krzyśka, a jeżeli wy też chcielibyście zgarnąć krążek tego artysty, który za chwilę zaśpiewa na antenie SK2, no to dawajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz u nas Igor Herbut.

0: podcastu Flera w Radiu SK2. No niezłe tango. To będzie już 7 listopada w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Ale spokojnie, zanim zaczniemy tańczyć, najpierw się dobrze najemy, bo nie można tańczyć na pusty żołądek. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na Narodowym. Wpadajcie na sk2.pl, głosujcie na waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne. No i słuchajcie, możecie zgarnąć noslek dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i przede wszystkim udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będziecie tam wy, ekipa SK2 i Daria Ładocha, więc słuchajcie, zapraszamy, sk2.pl i widzimy się 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: kombi w Radiu SK2. Numer o tym, żebyśmy spieszyli się kochać lato, bo tak szybko odchodzi za nami ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, czyli przed nami bardzo przyjemne wieczory, kocyk, ciepła herbatka, ulubiony serial, przygaszone światło, no i 100% polskich hitów w Radiu SK2. Zostańcie razem z nami, bo u nas, no jeszcze wspomnienie lata, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Bartek Ważny, zapraszam. 30 stopni w cieniu. To tytuł wystawy fotografii, którą będzie można obejrzeć w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej. Tytułowe 30 stopni w cieniu to nie tylko fotograficzna historia letniego żaru, ale przede wszystkim przewrotna metafora artystycznego poszukiwania chłodu, refleksji i ukrytych przed słońcem momentów codzienności. Wernisaż w sobotę o 13.30 w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej.
0: Punktualnie godzina 19, dzisiaj razem żegnamy lato. To był ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, ale z drugiej strony przygotowujemy się też do przywitania. Piątku, weekend coraz bliżej, a ja gram nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Kasia Cerek-Ficka w Radiu SK2, a teraz czas na świeżą krew, na artystę, którego życie w ostatnim roku zmieniło się o 180 stopni. To nowość od Jaśka Piwowarczyka, słuchajcie. On w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, zaśpiewał na tym legendarnym festiwalu z hitem Hello Houston, a tak poza tym to jest muzyk z krwi i kości, słuchajcie. Jasiek Piwowarczyk podobno śpiewa od dziecka, 10 lat śpiewał w chórze, skończył szkołę muzyczną, szkołę jazzową i nawet poszedł na akademię muzyczną, także ma papiery na to, żeby tworzyć muzykę i wychodzi mu to świetnie. Teraz wydał nowy numer Obłoki, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. I to jest kawałek bardzo nastrojowy, dobry na jesienny wieczór.
1: SK2.

0: Nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior, Victor Sass w Radiu SK2, właśnie z tym numerem poleci na Maltę, a teraz ma do Was prośbę.
1: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
0: No bo właśnie, słuchajcie, o to chodzi, że ta Eurowizja Junior tym się różni od tej zwykłej, że możemy głosować na swojego reprezentanta, także musimy pomagać. 24 października głosujmy na Victora Sassa. Trzymamy mocno kciuki, a teraz odpoczywamy, kołyszemy się, łapiemy siły przed piątkiem. To już jest koniec tygodnia. Już można powoli zwalniać obroty, prawda? Mysłowic, to jest SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: ale nam się klimat zrobił. Kultowy polski hit. Manam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, i te starsze, i te nowsze. Ja wiem, że w tym numerze była mowa o maju, ale ten kawałek jakoś bardzo dobrze pasuje do pogody, którą teraz mamy. No bo czas pożegnać lato, powitać jesień. W górach wieje chalny i przez całą Polskę przechodzą deszczowe chmury. W najbliższych godzinach i dniach popadać może wszędzie. No i wszędzie też nam się ochłodzi. A u nas w Radiu SK2 cały czas ta cieplejsza wersja jesieni. Numer, który idealnie żegna lato. Kuba i Kuba Chłopaki, czyli wasz ulubiony kawałek poprzedniego tygodnia, prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki już za chwilę, a nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po godzinie 18:00. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione polskie hiciory.
1: SK2. Reklama. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Słuchajcie, szykuje nam się tenisowy piątek. Dużo emocji przed nami. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Pekinie z Elise Mertens, a Hubert Hurkacz, słuchajcie, zmierzy się z prawdziwą legendą tenisa. W 1.32 turnieju w Szanghaju zagra z Nowakiem Dziokowiciem. Także trzymamy kciuki, a ja wam za chwilę zaserwuję m.in. wakacyjny hit Oskara Cymsa Bez końca.
1: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.

0: Bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Bartek Ważny, zapraszam. Macie ochotę na niezapomniany wieczór pełen magii, tajemnicy i wielkiej sztuki? Bialskie Centrum Kultury zaprasza na podróż teatralną do Warszawy, na kultowy spektakl Mistrz i Małgorzata. Dajcie się porwać genialnej opowieści Michaiła Bułhakowa w nowoczesnej oprawie scenicznej. Wyjazd 17 października. Liczba miejsc jest ograniczona, trzeba się wcześniej zapisać. Szczegóły na stronie Bialskiego Centrum Kultury.
8: Punktualnie godzina 20, razem żegnamy czwartek, witamy piątek, wracamy do domu po pracy, może robimy kolację, prasujemy ubrania na jutro, a ja wam dokładam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Będzie miłosna historia Jeremiego Sikorskiego, który zdradza, jak poznał swoją obecną żonę. Będzie też coś o życiu we dwoje na 30 metrach kwadratowych, także dużo dobrego grania na sam wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: 100% polskich hitów. SK2.
8: A teraz kołysanka. Kawałek, przy którym śmiało można usypiać małe dziecko, jeśli ktoś teraz jest w takich okolicznościach. No właśnie, a wy co robicie z Eską 2 na uszach? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski 2.
10: Kiedy?

0: Sum Plastic. Tak wam gra Radio SK2 na dobry wieczór. A teraz Jeremi Sikorski pochwali się wam, jak poznał swoją obecną żonę. Zaczęło się wszystko, słuchajcie, od tego, że on sobie oglądał telewizję.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Najpierw Jeremi się zabujał, potem ona się w nim zabujała. No i proszę bardzo, mamy piękny finał tej historii. Oni już od kilku miesięcy są po ślubie. Także posłuchajmy, jak wyglądały początki tej wielkiej miłości. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
2: SK2.
3: Myślisz, że to znaczy?

Formacja Nieżywych Schabów na antenie Radia SK2. Przy tym numerze już można poczuć taką pierwszą, radosną, przedweekendową atmosferę. A my w Radiu SK2 jak zawsze podrzucamy najlepsze nowości. I teraz muzyczna znajomość, która zaczęła się od lajka na Instagramie. Bowska i po prostu Kajtek nagrali wspólny numer. Bowskiej przedstawiać nie trzeba, a po prostu Kajtek to jest wschodząca gwiazda polskiego rapu. Chłopak się naprawdę rozkręca, ma coraz więcej fanów, coraz więcej odsłuchań. Odwiedza już m.in. telewizje śniadaniowe, także kariera idzie do przodu. No to słuchajcie, wpadnijmy teraz do nich na 30 metrów kwadratowych do tej małej kawalerki. Bowska i po prostu Kajtek już teraz na antenie Radia SK2. Jeżeli chcecie, żeby się przeprowadzili z propozycji do notowania do gorącej polskiej dwudziestki, no to głosujcie na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek już teraz.

0: tak się właśnie żegna letnią pogodę z Radiem SK2. Gramy 100% polskich hitów. Big day w dzień gorącego lata, czyli inaczej mówiąc...
1: Temperatura!
0: Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale my dzisiaj mamy święto narodowe. 8 października w kalendarzu, 30 urodziny z Kolima. I z tej okazji zorganizował wielką imprezę urodzinową w Siemiatyczach. Tam grają gwiazdy disco polo, jak na przykład Zenek Martyniuk, ale też Kleo na przykład na scenie się pojawi. Także życzymy z Kolimowi wszystkiego najlepszego. A ja wam za chwilę podaję romantyczne śniadanie do łóżka od Andrzeja Piasecznego. Dlaczego śniadanie o tej porze? No wiecie, może ktoś ma tak jak w tym filmie, że śniadanie jadam na kolację, to i wstaję i wychodzę.
2: SK2 Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: I po reklamie.

0: Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęście na antenie Radia SK2, a to jest wielkie szczęście, bo już za chwilę zacznie się piątek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. A skoro piątek, no to już jutro, przypominam, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Słyszymy się po godzinie 18:00. Zagram 20 waszych ulubionych polskich numerów, na które teraz możecie głosować na sk2.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na Allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Bartek Ważny, zapraszam. Bielskie Centrum Kultury z kolei zaprasza na koncert Akcja i Gra Muzyka, podczas którego usłyszymy muzykę polskich filmów i seriali. To nie tylko koncert, ale prawdziwa podróż sentymentalna przez najpiękniejsze motywy muzyczne z polskich filmów i seriali. Na scenie zabrzmią utwory, które wzruszają, bawią i na stałe wpisały się w historię polskiej popkultury. Wydarzenie 14 listopada w sali widowiskowej Starostwa przy ulicy Brzeskiej 41.
2: Magazyn lokalny.
9: Bartek Ważny, zapraszam. Nie udało się ustalić sprawców, śledztwo zatem umorzono. Chodzi o wtargnięcie około 30 dronów w polską przestrzeń powietrzną nocą z 9 na 10 września ubiegłego roku. O zakończeniu śledztwa poinformowała prokuratura okręgowa w Lublinie.
10: Chciałbym Państwa poinformować o zakończeniu śledztwa w sprawie wtargnięcia obcych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w nocy z 9 na 10 września 2025 roku. Wydział do spraw wojskowych prokuratury okręgowej w Lublinie po bliskorocznym śledztwie zakończył to postępowanie. Postępowanie dotyczyło dwóch wątków. Pierwszy obejmował badanie wtargnięcia kilkudziesięciu obcych bezzałogowych statków powietrznych, potocznie zwanych dronami, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom prawa lotniczego oraz stworzenie przez to bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego. Ten wątek został zakończony decyzją o umorzeniu postępowania wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. Wątek drugi obejmował użycie przez polskie siły zbrojne i siły zbrojne państw sojuszniczych rakiet bojowych powietrze-powietrze wystrzelonych z samolotów F-35 w celu neutralizacji trzech z tych bezzałogowych obiektów latających. Elementy tych rakiet spadły w kilku miejscowościach na terenie województwa lubelskiego, które to elementy i ten upadek stworzył zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia w wielkich rozmiarach. I wątek ten został zakończony decyzją o umorzeniu postępowania wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Prokurator, który prowadził to śledztwo, doszedł do przekonania, że wszystkie działania związane z podjęciem decyzji o użyciu bojowych środków neutralizujących rakiet powietrze-powietrze zostały podjęte w celu odparcia bezpośredniego zagrożenia dla dobra wyżej chronionego i zostało dokonane z należytym zebraniu wszelkich niezbędnych informacji oraz skalkulowaniu ryzyka oraz, że te działania odbywały się w granicach przepisów prawa. Chciałbym też Państwa poinformować, że niestety z uwagi na to, że większość ustaleń śledztwa oraz znaczna część uzasadnienia tego postępowania jest objęta tajemnicą ściśle tajną, tak, jest niejawna, nie jestem upoważniony do tego, aby udzielać bliższych informacji na temat ustaleń tego śledztwa oraz szczegółów uzasadnienia.
9: Mówił Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Szczątki dronów znaleziono łącznie w 24 miejscach. Prokuratura umorzyła też śledztwo w sprawie działań wojska przy zestrzeliwaniu dronów. Śledczy ustalili, że Wojsko Polskie działało w stanie wyższej konieczności oraz w granicach uprawnień i obowiązków służbowych. lekarz weterynarii, hodowca koni, sędzia międzynarodowy i wieloletni prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim, Marek Trela, bo o nim mowa, od kilku lat pracuje w Jordanii. Ostatnio spotkał się także z mieszkańcami Białej Podlaskiej z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Rozmawiał z nim Arek Michlewicz.
11: Lekarz weterynarii, hodowca, sędzia międzynarodowy, ale przede wszystkim człowiek, który od podszewki zna stadninę koni w Janowie Podlaskim, bo spędził tam, proszę mnie poprawić, 40 lat, w tym 16 lat jako prezes?
12: Marek Trela, tak, dokładnie. 21 jako członek zarządu, wcześniej jako lekarz weterynarii, kompletnie 16.
11: Dzisiaj wypełnił pan salę. Czy to jest jedno z pierwszych takich spotkań tutaj lokalnie, czy jeszcze gdzieś jeździ pan po Polsce i w takich spotkaniach uczestniczy?
12: Nie, to było wyjątkowe, ponieważ tutaj szefowa biblioteki skontaktowała się ze mną parę miesięcy temu i z prośbą, żeby z okazji tego roku stadniny w Janowie Podlaskim zorganizować coś w rodzaju takiego spotkania. No i tak długo szukaliśmy terminu, aż wreszcie padło na tego 6 października. Zorganizowałem sobie wszystko wokół tej daty, no i jestem.
11: Myślałem, że w tych spotkań było już całe mnóstwo i że każde spotkanie to sale wypełnione i chciałem zapytać, jak pan sobie radzi z popularnością?
12: Ja sobie nie radzę, ponieważ nie odczuwam tego specjalnie. Ciągle jestem bardzo zajęty, ciągle dużo podróżuję, zajmuję się tymi swoimi zwierzętami dzikimi w Jordanii, stadniną królewską. W tej chwili jeszcze doszło mi wizyty w Janowie Podlaskim i pomoc pani Weronice Sosnowskiej, która objęła tę trudną funkcję. No i cały pełen nadziei, że tak powiem, ogromną, że tak powiem, radością jej pomagam.
11: Rzadko bywa pan w Polsce?
12: No w tym roku akurat tak się składa, że bardzo często, ale w poprzednie lata byłem raczej rzadko.
11: Jakby pan opowiedział, czym tam się dokładnie zajmuje?
12: Tam zajmuje się czymś zupełnie innym niż hodowla koni. To znaczy jest stajnie królewskie, Royal Stables of Jordan, gdzie pełnię funkcję taką nadzorczo-konsultacyjną, ale głównym moim zajęciem podstawowym jest zajmowanie się azylem dla zwierząt, który powstał w okolicach Jerash na północ Jordanii. I to jest wspaniałe miejsce, które daje opiekę zwierzętom, które przeszły tragiczne losy wojenne najczęściej, bądź pochodzą z jakichś bardzo biednych, lokalnych ogrodów zoologicznych. Tam tym zwierzętom stworzyliśmy raj, ogromne, ponad hektarowe zagrody, gdzie one mogą sobie dożywać swojego żywota.
11: Wiem, że nie powinno się wracać do przeszłości, ale wrócę do tego momentu, kiedy pan pożegnał się ze stadniną. W jakich okolicznościach to było?
12: No, okoliczności były dość dramatyczne. Merytorycznych tutaj powodów tego trudno było się doszukać, chociaż próbowałem. Natomiast taka była sytuacja. Po prostu ignorancja zwyciężyła, no i wydawało się, że niektórym ludziom się wydaje, że wszystko mogę. No i wszystko mogli.
11: Teraz zapytam pana jako takiego fachowca, czyli jak powinniśmy dobrze wyhodować konia?
12: No to jest na to pytanie, to można byłoby mówić całe tutaj wykłady. Mieć i to wiele takich wykładów. Nie jest to takie łatwe. W bardzo wielkim skrócie to kontynuować pracę swoich poprzedników. No i mieć dużo czasu i dużo szczęścia.
11: I też jako sędzia zapytam, bo często mówi się o polskim typie konia arabskiego. Czy dzisiejsze trendy na światowych pokazach nie oddalają się od tego wzorca na rzecz skrajnej, niemal przerysowanej urody?
12: Oddalają się oczywiście. Bardzo cierpimy na tym tle. Mianowicie zauważa się wyraźne pogorszenie jakości koni, w sensie pokroju. Nie przypominają one już koni, które mogą być używane do różnych celów, przede wszystkim pracy pod siodłem. To są takie coraz bardziej wydelikacone konie. Teraz zaczynamy bardzo poważne dyskusje na ten temat, że coś z tym fantem trzeba zrobić, bo sprawa idzie w złym kierunku.
11: No, powinienem zadać to pytanie, ale który z takich koni, które zostały wyhodowane pod pańską ręką, tak naprawdę wpłynął na, nie wiem, popularność stadniny koni w Janowie Podlaskim?
12: No, najczęściej były to klacze. W końcu wyhodowaliśmy dwie klacze, które były platynowymi czempionkami świata. No, to jest co ewenement na skalę, że tak powiem, światową. No, poza tym bardzo wiele było tytułowanych koni, czempionek Europy. Także to są te konie, które dają renomę firmie, i powodują, że ci nasi ewentualni nabywcy chcą przyjeżdżać i kupować konie w Polsce.
11: Ja już nie będę komentować tego, co się zadziało w momencie, kiedy pan opuścił stadninę koni w Janowie Podlaskim, ale chciałem zapytać, jak długo trzeba tak naprawdę budować zaufanie klientów, takich, którzy później przyjeżdżają do tej stadniny koni i kupują naprawdę dobre klacze?
12: No, to jest bardzo trudne pytanie, bo reputację buduje się bardzo długo i w zasadzie trudno tutaj określić jakieś miary czasowe. To czasem nie zdarza się niektórym hodowlom zbudować tej swojej reputacji w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o Janów, to są ogromne tradycje związane z tym miejscem. Ogromne szczęście do ludzi, ponieważ wspaniałych fachowców, takich jak pan Stanisław Pochowski, czy potem pan dyrektor Krzyształowicz. Oni wprowadzili tę naszą hodowlę na najwyższy światowy poziom. Nam przyszło już tylko to utrzymać.
11: Sprzedaż wybitnych klaczy za granicę zawsze budziło emocje. Natomiast jak ocenić taką cienką granicę między dbałością o budżet stadniny, a ochronę puli genetycznej?
12: No, tutaj cała sztuka polega na tym, żeby odpowiednio konie wypromować, prawda, i w odpowiednim momencie je sprzedać. Są takie konie, których by się w ogóle nie sprzedawało i się nie sprzedaje. No, nie powinno się sprzedawać. Niestety takich koni sporo ubyło w ostatnie laty. Natomiast jeżeli już rzeczywiście chce się coś sprzedać, to trzeba najpierw włożyć dużo wysiłków, to żeby takiego konia odpowiednio wypromować. Jeżeli on będzie startował w odpowiednich pokazach, zdobywał laury, to wtedy też i cena za niego będzie wysoka. Są takie konie, które nigdy nie powinny pod żadnym względem opuszczać stadniny i to są te filary, których się nie należy pozbywać. No ale każdy hodowca musi sobie zdać z tego sprawę, że jednak też i byt stadniny też jest ważny, bo i czasem trzeba, że tak powiem, spod serca jakiegoś takiego konia wyjąć. Natomiast zachować równowagę, że tak powiem, interesów tego ekonomicznego firmy i interesu hodowlanego.
11: Kiedy w 2016 roku opuszczał pan stadninę koni w Janowie Podlaskim, jej marka była bardzo znana na całym świecie. Czy w momencie, kiedy pan odszedł ze stadniny, czy obserwował to, co się z nią dzieje po pańskim odejściu?
12: No, siłą rzeczy obserwowałem. No, byłem na pierwszej aukcji, tej nieszczęsnej aukcji w 2016 roku, która właściwie zawaliła, zrujnowała całą reputację stadniny, ponieważ była przeprowadzona ewidentnie nieuczciwie. To był potężny cios, że tak powiem, reputację stadniny. Potem kolejne aukcje, niestety dołączyły się ignorancja kolejnych decydentów i nie wyglądało to najlepiej, jeżeli koszty przychody z aukcji nie osiągały kosztów organizacyjnych. A przy tym sporo koni ubyło takich, które nie powinny wyjść ze stadniny. No, cała nadzieja w tej chwili jest taka, że ta reputacja się odbudowuje. Najlepszym dowodem jest tegoroczna aukcja, kiedy sprzedane zostały wszystkie konie. To się nie zdarza na świecie i tego nam wszyscy do dzisiaj wspominają tę aukcję janowską i gratulują, ponieważ to każdy hodowca cieszy się, jeżeli takie imprezy się udają, ponieważ liczą na to, że ich konie też będą miały wzięcie. Nie było żadnych wyskoków cenowych w tym roku, ale skąd one miały niby być, prawda? Przez ostatnie 10 lat na dobrą sprawę nic nie zostało do tego stopnia wypromowane. Nie urodziło się nic tak wyjątkowego, co by zasługiwało na te wysokie ceny. Także taka jest niestety prawda.
11: Mimo wszystko sukces tegorocznej aukcji był. Myśli pan, że to też pańska zasługa? Bo z tego co wiem, przyjeżdża pan też doradzać w tej stadninie.
12: Tak, oczywiście. Pracujemy tutaj wspólnie z panią Weroniką Zasnowską nad tym. Hodowcy nam uwierzyli i przyjechali. Była wspaniała atmosfera. Niczego lepszego nie można sobie było życzyć w tym roku.
11: Myśli pan, że na to, jakie konie wychodzą ze stadniny w Janowie Podlaskim, ma wpływ to, gdzie ta stadnina się znajduje, a mam tu na myśli ten mikroklimat, który jest tutaj taki piękny, nadburzański.
12: No wszystko to ma oczywiście swoje znaczenie. Doskonała sucha gleba, znaczy piasek, który nie jest zbyt bogatą glebą, bo konie arabskie nie lubią, żeby powiedzmy być hodowanymi na zbyt bogatych glebach, czego dowody mamy chociażby z Anglii, gdzie Devon na super pastwiskach nie rodzą się konie tej klasy, co w Polsce chociażby, co w Janowie. A przy tym tradycja hodowlana i doskonali hodowcy, którzy tutaj byli.
11: Stadnina przechodziła przez wojny, zawirowania polityczne, zmiany ustrojowe. Co sprawia, że polski Jara pokazuje się tak trwałym symbolem odpornym na historyczne burze?
12: Trudno powiedzieć, że on się staje taki odporny, ponieważ on za każdym razem, za każdą burzą, przy takiej historyczną, mocno cierpi. Przecież konie przedwojenne, te stado przedwojenne prawie całe zniknęło, zostało zagarnięte przez Rosjan. Odbudowano jest resztek tych, które się uratowały cudem. No i takie, no, hodowla lubi ciągłość, nie lubi rewolucji, nie lubi przerw, dlatego też no, w jakimś sensie dość bolesnym no, było te ostatnich 8 lat, ponieważ no, zabrakło głowy, zabrakło wizji, zabrakło konsekwencji, no, a przede wszystkim wiedzy.
11: To jaką miałby pan radę dla pani Sosnowskiej teraz na przyszłość, żeby ta stadnina jednak no, była wciąż marką Janowa?
12: Pani Sosnowska moim zdaniem daje gwarancję tego, że ta polityka hodowlana, którą pan Krzysztofowicz czy ja prowadziliśmy, będzie kontynuowana. Ona, zwróciłem na nią uwagę już wiele lat temu, jak uczestniczyła w kursie sędziowskim, była rzeczywiście, wybijała się swoją wiedzą i okiem, sposobem patrzenia na konie spośród innych kursantów i no, przyjęła te funkcje w Janowie, z czego się bardzo cieszę i ogromnie liczę na to, że udaje się, że ponieważ jest młodą osobą, ma czas, udaje jej się wyprowadzić z powrotem na bezpieczne wody tę stadninę, o ile oczywiście te wody będą bezpieczne w międzyczasie, bo jednak niestety nie możemy być pewni przyszłości pod względem no, chociażby politycznym, prawda?
11: To jeszcze na zakończenie, gdyby pan otrzymał teraz propozycję pracy w stadninie koni, to przyjąłby pan tę ofertę, jeśli to byłaby taka komfortowa finansowo propozycja?
12: Nigdy nie pracowałem dla pieniędzy i tutaj nie byłby to żaden argument i taką ja propozycję taką dostałem oczywiście, natomiast z racji swojego wieku i innych zajęć, których no, nie mogę z dnia na dzień porzucić, zgodziłem się pomóc pani Weronice Sosnowskiej. Uważam, że ona jest doskonałym hodowcą i menedżerem stadniny i będę jej pomagał w tym.
11: Wnioskuję, że zaczął pan cenić spokój.
12: No nie tyle spokój, bo ja już miałem chyba, nie wiem, liczyłem 17 czy 18 startów i lądowań w ostatnim czasie. W związku z tym no, spokoju tego jest mało, bo ja już mam 3 domy i nie bardzo wiem, którą skarpetkę w którym domu mam. Dlatego to nie o to chodzi. Natomiast, jak już powiedziałem, żeby coś robić w stadninie, trzeba robić to odpowiedzialnie. I że jeżeli, a na to trzeba mieć czas, a ja już nie mam czasu, ponieważ ja mam 73 lata. I moje decyzje, że tak powiem, te teraźniejsze, dawałyby efekt jakiś wizualny, że tak powiem, za 1-2 pokolenia koni, czyli za lat 10. Także to jest za dużo.
11: Marek Trela, były prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim, teraz pracuje w Jordanii, od czasu do czasu jednak przyjeżdża do Janowa Podlaskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę, no i chcemy częściej pana tutaj widzieć.
12: Dziękuję bardzo, zawsze chętnie. Jest to jeden z moich domów, jeden z właściwie główny w tej chwili.
13: Obecnie Marek Trela częściej przybywa w Polsce, ponieważ doradza obecnej prezes stadniny koni w Janowie, próbujący wspólnie odbudować pozycję stadniny na rynku międzynarodowym. Jak ochronić żywność w czasie kryzysu? Eksperci debatowali o tym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Celem spotkania jest omówienie współczesnych wyzwań oraz zwiększenie gotowości służb i instytucji do skutecznego reagowania na zdarzenia nadzwyczajne. Podczas prelekcji zaprezentowano zagadnienia związane m.in. z reagowaniem na masowe zatrucia i skażenia, zagrożenia toksykologiczne oraz funkcjonowanie kontroli żywności na przejściach granicznych.
14: Bardzo dziękuję przede wszystkim za tę inicjatywę w czasach, w których o bezpieczeństwie mówimy bardzo dużo, ale bardzo dużo mówimy w kontekście zagrożeń konwencjonalnych. Mówimy o miejscach schronienia, mówimy o systemach wczesnego alarmowania i ostrzegania, natomiast inicjatywa, która została przez pana ministra podjęta, zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że koncentruje nas, nasze zamiary i nasze przemyślenia, doświadczenia, wiedzę, koordynację i współpracę wszystkich służb, również administracji zespolonej na czynnik, który jest niezwykle istotny, niezwykle wrażliwy, niezwykle ważny dla jednostki. Nie mówimy tutaj o zbiorowości, mówimy tutaj o zagrożeniach hybrydowych i zagrożeniach realnych, wynikających z różnego rodzaju czy zanieczyszczeń, czy no, defektów. Mówimy tutaj o żywności. W kontekście naszego regionu, w kontekście Lubelszczyzny jest to temat szczególnie istotny ze względu na przejście graniczne, ze względu na to, jaką ilość no jednak żywności przechodzi przez nasz region, jaka ilość żywności różnego rodzaju produktów, artykułów rolno-spożywczych jest transportowana za pośrednictwem naszego regionu w dalszą część kraju, ale i całej Europy, a więc tak naprawdę od rzetelności i dobrej współpracy naszych służb zależy jakość tej żywności i stopień kontroli tego, jakie produkty trafią do naszego kraju i do całej Unii Europejskiej. Temu służy ta konferencja. Gościmy tutaj inspektorów z różnych części Polski, również ekspertów ze strony ukraińskiej, dlatego że odbywa się to we współpracy międzynarodowej, za co również chciałem podziękować, dlatego że we własnym gronie nie wszystko jesteśmy w stanie ustalić, nie wszystko jesteśmy w stanie doprecyzować, ale o szczegółach myślę tu najbardziej kompetentny jest pan inspektor. Panie ministrze, bardzo prosimy.
15: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to druga konferencja z cyklu zagrożeń tzw. CBRN, czyli chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i innych. Mamy takich konferencji w planie 4. Pierwsza odbyła się w Rzeszowie, druga jest w tej chwili dzisiaj w Lublinie. Mamy jeszcze w planach konferencje w Białymstoku i w Olsztynie. A więc wzdłuż całej naszej wschodniej granicy i w każdym z miast, bo omawiamy inny rodzaj zagrożeń. Mówiliśmy już o zagrożeniach radiacyjnych w Rzeszowie, dzisiaj mówimy o zagrożeniach związanych z żywnością. W Białymstoku będzie chemiczne zagrożenie, a na zakończenie w Olsztynie będą zagrożenia biologiczne. Żywność, bo dzisiejsza konferencja jest poświęcona szeroko pojętemu bezpieczeństwu żywności, to nie jest tylko kwestia taka, jak Państwo sobie pewnie wyobrażacie, że ktoś, nie wiem, zatruł żywność. To jest znacznie szerszy temat. Mówimy dzisiaj o również obszarze łańcucha dostaw. Wystarczy, że ktoś zablokuje drogi, którymi do Europy, do Polski trafiają produkty żywnościowe, które są niezbędne jako substraty do produkcji konkretnej żywności. To jest również kwestia pewnego rodzaju wykorzystywania żywności do celów terroryzmu, tak zwanego żywieniowego, czyli ograniczanie lub bardzo silna presja na podwyższanie cen jakichś produktów, które powodują, że ich dostępność maleje. Pamiętajmy, że żywność również w tym obszarze, mówimy o cyberbezpieczeństwie, ponieważ coraz więcej obszarów produkcji żywności jest kontrolowana systemami elektronicznymi, tak? W związku z tym zniszczenie struktury informatycznej w obszarze, czy to właśnie przewozu, transportu, czy produkcji żywności, to jest również bardzo poważny problem, podobny jak w energetyce, czy w każdym innym obszarze, gdzie jeśli będzie atak na infrastrukturę krytyczną, informatyczną, to po prostu sieci uniemożliwią nam funkcjonowanie. Więc nie wyobrażam sobie, abyśmy w dzisiejszych czasach, przy toczącej się wojnie za naszą granicą, nie współpracowali z ekspertami z Ukrainy, którzy codziennie muszą mierzyć się z takimi problemami. Ja podam może tylko jeden przykład, który być może Państwo gdzieś już wychwycili. Mieliśmy kilka tygodni temu ostrzeżenie z jednego z województw, akurat nie przygranicznych, o zatruciu dwóch osób toksyną botulinową. Okazało się, że źródłem tego był produkt fabryczny, nie produkt domowy, nie przetwory zrobione we własnej piwnicy, tylko właśnie produkt zakupiony normalnie na rynku. Ponownie podobny przypadek z tym samym produktem powtórzył się. To zaskutkowało bardzo szybką interwencją, zatrzymaniem całej serii, wycofaniem, bardzo poważnym działaniem również z udziałem służb, ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż. A więc takie rzeczy dzieją się, mogą Państwo o tym czasami usłyszeć, czasami dopiero informujemy, kiedy wyjaśnimy do końca całą sytuację, ale mówimy o realnych zagrożeniach, o realnych problemach i dzisiejsza konferencja służyć ma również wymianie doświadczeń, wymianie informacji w tym zakresie.
16: Szanowni Państwo, już 100 lat temu Charles Winslow powiedział, że zdrowie publiczne jest to sztuka i nauka zapobiegania chorobom przez zorganizowane wysiłek całych społeczeństw. Co to znaczy? Nauka i sztuka. Nauka, czyli wiedzę już mamy. Wiedzę mamy, epidemiolog ma wiedzę, lekarz ma, urzędnik ma wiedzę i teraz sztuką jest tą wiedzę wdrożyć w konkretne działanie, a to konkretne działanie na dzień dzisiejszy to jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom, naszego województwa, naszego miasta. 100 lat temu też powiedział, że jest to zorganizowany wysiłek całych społeczeństw. To właśnie jest to, że odpowiedzialność nie zostaje tylko na lekarzu weterynarzu, na inspektorze sanitarnym, na jednej osobie, tylko odpowiedzialność zostaje tak naprawdę na całej instytucji. To całe instytucje są zaangażowane w to, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione. 100 lat temu, a dzisiaj, jakże aktualna definicja wielosektorowości, wielowymiarowości zdrowia publicznego. I z drugiej strony to i tutaj podziękowania dla pana ministra, że są z nami koledzy z Ukrainy. Są po to, żeby wymienić się doświadczeniami, żeby wymienić się dobrymi praktykami. Są to osoby z części województwa lwowskiego i wołyńskiego, po to, żebyśmy mogli ze sobą porozmawiać.
13: Mówili wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, główny inspektor inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski oraz lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Piotr Drecher. Konferencja była częścią cyklu przygotowania na sytuacje kryzysowe, zagrożenia hybrydowe, organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne ze wschodniej Polski. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa kończy 10 lat. Cyfrowe narzędzie policji przejdzie spore zmiany. Przez lata w aplikacji pojawiło się prawie 5 milionów zgłoszeń dotyczących różnych przestępstw. Niemal połowa ze wskazanych problemów została potwierdzona i wyeliminowana przez funkcjonariuszy, co znacząco wpłynęło na poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli. Teraz system zostanie gruntownie usprawniony.
17: Za pośrednictwem właśnie tej mapy obywatele mogą anonimowo informować policję o różnego rodzaju zagrożeniach, które występują w ich najbliższym otoczeniu. Możemy informować o wielu sytuacjach, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne, jak na przykład przekraczanie prędkości, nieprawidłowe parkowanie czy na przykład akty wandalizmu. Po uruchomieniu takiej aplikacji wybieramy miejsce i rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić. Można także uszczegółowić takie zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia i co jest istotne, każde otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia policjanci podejmują kroki w celu wyeliminowania tego zagrożenia. Dziś platforma to nie tylko prosta mapa zagrożeń, ale potężne źródło wiedzy o subiektywnym i obiektywnym stanie bezpieczeństwa w naszym kraju, a także w lubelskim garnizonie. Aby jednak ten ogrom informacji mógł być jeszcze lepiej wykorzystany, system przechodzi głęboką ewolucję od strony technicznego zaplecza operacyjnego, a taką najważniejszą zmianą dedykowaną dla policjantów jest całkowite wdrożenie dokumentacji elektronicznej właśnie w procesie obsługi KMZB. Dotychczas ta weryfikacja i obsługa zgłoszeń wiązały się często z taką koniecznością prowadzenia tradycyjnych formularzy.
13: Unowocześnienie platformy pomoże w odciążeniu policjantów z biurokracji, umożliwiając im jeszcze szybszą oraz bardziej precyzyjną reakcję na zgłoszenia mieszkańców w terenie. Prawie 60% uczniów, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej przez Fundację Unikła, wykazało, że doznała hejtu online. Dlatego w Białej Podlaskiej przeszkolono w Bibliotece Pedagogicznej grupę dyrektorów szkół oraz nauczycieli w kwestii przeciwdziałania hejtowi.
11: Ze specjalnym wykładem, prelekcją odnośnie hejtu, bo na ten hejt narażeni są nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele.
18: Małgorzata Maryl-Wójcik, Fundacja Unika. Tak, zdecydowanie hejt istnieje w całej społeczności szkolnej. My w ramach działań Fundacji Unika skupiamy się szczególnie na uczniach starszych i młodszych szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
11: Jakie to są najczęściej te formy hejtu?
18: Hejt przybiera bardzo różną formę. Tak naprawdę nam dorosłym często się wydaje, że to są przepychanki czy agresja słowna. I tak jest, ale według naszych badań ta przemoc rówieśnicza jest najczęściej w tej chwili wydarza się online. I my dorośli powinniśmy szczególnie o tym pamiętać.
11: Jakieś statystyki?
18: Statystyki bywają zatrważające, bo ponad 60% uczniów, którzy brali udział w jednym z badań, które prowadziliśmy, wskazywało na to, że ta przemoc ich dotknęła właśnie w sferze online. I statystyki nam też pokazują, że przeciętnie w każdej klasie jest przynajmniej jedno dziecko, które takiej przemocy rówieśniczej doświadcza dość często.
11: Jakie są te początki hejtu? Czego on się zaczyna? Czy on od razu jest agresywny, czy to po prostu są najpierw takie podchody?
18: No i tutaj pojawi się ulubione hasło psychologów, to zależy tak naprawdę, bo przemoc rówieśnicza, ona ma bardzo wiele kolorów. To nie są wesołe kolory, to są najczęściej szarości i czernie, ale tak naprawdę na każdy przypadek powinniśmy patrzeć troszeczkę indywidualnie i dlatego my dorośli powinniśmy się wykazać szczególną ostrożnością. Jeżeli widzimy, że coś w grupie naszych dzieci czy dzieci, których uczymy, zaczyna się dziać innego niż było do tej pory.
11: Jak sobie z tym hejtem radzić? Bo każdy musi wiedzieć, gdzie ruszyć po pomoc.
18: Absolutnie i to nie jest łatwe. Z jednej strony na pewno niezwykle ważne jest to, żeby szkoła miała opracowane pewne mechanizmy reagowania, wiedziała, co zrobić krok po kroku, ale to dotyczy nie tylko szkoły jako budynku czy administracji, ale też nauczycieli, rodziców czy samych uczniów, którzy wiedząc, jak reagować na hejt, będą skutecznie mu przeciwdziałać, ale też zdajemy sobie absolutnie sprawę w naszej fundacji, że to nie jest łatwe i że często czujemy się zagubieni, dlatego stworzyliśmy taki specjalny poradnik razem z naszym partnerem Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, który można pobrać z naszej strony bezpłatnie i tam znajdzie się absolutnie absolutnie kompleksowa informacja o tym, co zrobić w przypadku wystąpienia takiego hejtu, jak udać się na przykład pierwszy raz do psychologa, jak rozmawiać z dzieckiem o takiej trudnej sytuacji, zarówno w przypadku, kiedy jest agresorem, jak i ofiarą takiej przemocy rówieśniczej.
11: Czy dzisiaj przekonywała Pani nauczycieli, dyrektorów, aby nie lekceważyli takich oznak pierwszego hejtu?
18: To, do czego zachęcałam, to, żebyśmy przede wszystkim ze sobą rozmawiali, bo to jest to, czego nam najczęściej brakuje, nam w kontaktach dorosły-dorosły, ale też dorosły-dziecko, bo podstawą tak naprawdę przeciwdziałania hejtu, samym początkiem jest to, żebyśmy my ze sobą potrafili rozmawiać, bo jeżeli powiemy sobie, że coś jest nie tak, to wtedy będziemy mogli zacząć działać. Najgorzej jest, kiedy jedna osoba zostaje z poczuciem, że coś jest nie w porządku, a inni o tym nie wiedzą, bo to może eskalować.
11: Zna Pani takie przypadki, gdzie taki hejt został zlekceważony przez dyrekcję szkoły?
18: Takie przypadki pojawiają się nieraz w strefie medialnej, tak. Natomiast my jako fundacja działamy prewencyjnie. Staramy się dać szkołom różne narzędzia, dzięki którym będą mogli zbudować sobie taką ochronkę, niewidoczną ochronkę, która pozwoli im później w przypadku wystąpienia, mamy nadzieję nie, ale jednak wystąpienia takiej przemocy rówieśniczej, narzędzia, które dadzą im możliwość szybkiego reagowania i tego, żeby i uczniowie, i nauczyciele czuli się bezpiecznie.
11: Ten hejt dzisiaj nową formę przybiera, bo chociażby przy użyciu sztucznej inteligencji.
18: Oj tak, deepfake i fake newsy to jest zdecydowanie nowe wyzwanie i ten większy nacisk powinniśmy położyć na edukację medialną, również związaną z hejtem, przemocą rówieśniczą, bo to nam pomoże razem z tym, o czym mówiłam wcześniej, czyli z taką kompleksową edukacją skierowaną do dzieci, rodziców, nauczycieli, stworzyć bezpieczniejsze środowisko dla dzieci i młodzieży, bo tak naprawdę o to nam chodzi, żeby dzieci i młodzież rosły w bezpiecznym środowisku.
11: Mówimy o takim hejcie rówieśniczym, ale zdarzają się te przypadki właśnie wśród nauczycieli, to jest ciekawe.
18: Tak, zdecydowanie, chociaż my jako fundacja się tym nie zajmujemy, ale na pewno też badania, które mieliśmy prowadzone przez naszych partnerów, pokazują, jak istotny jest klimat szkoły, jeżeli chodzi o występowanie hejtu. I mówiąc o klimacie szkoły, mówimy nie tylko o tym, że są dobre oceny, bo to najczęściej nie chodzi właśnie o nie. Najczęściej chodzi o to, jak się do siebie zwracają różne osoby, czy można poszukać wsparcia, jak szukać tego wsparcia, czy w szkole jest bezpiecznie. Jest taki troszeczkę klimat fajności, także ja lubię po prostu miejsce, w którym pracuję, czy do którego przychodzę. I ta właśnie, ta szkoła, która jest fajna, taka bezpieczna, ona jest takim miejscem, w którym ten hejt zdecydowanie rzadziej występuje, więc na niego byśmy stawiali.
11: I skupiali swoje działania na tym, żeby jednak uświadamiać szkoły, w jaki sposób sobie z tym hejtem radzić.
18: Absolutnie tak.
11: Dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
13: W ramach przeciwdziałania hejtowi przy współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę powstał specjalny poradnik zasad postępowania w przypadku występowania hejtu, który każda szkoła może bezpłatnie pobrać ze strony fundacji.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Chiropraktycy coraz częściej podkreślają, jak ważna dla zdrowia jest regularna aktywność fizyczna. Ruch pomaga nie tylko utrzymać prawidłową postawę ciała i elastyczność mięśni, ale również znacząco zmniejsza ryzyko wielu niepożądanych dolegliwości. Z Łukaszem Matusiewiczem, doktorem chiropraktyki z Białej Podlaskiej, rozmawiał Arek Michlewicz.
2: Jak pacjenci na początku reagują? Czy są przestraszeni? Jak coś im chrupnie?
3: Łukasz Matusiewicz, jestem doktorem chiropraktyki. Wie pan co? No właśnie ja tak mogę powiedzieć, że takie są trzy typy pacjentów. Jedni, którzy już na wstępie się boją, ponieważ, nie wiem, na przykład kolega powiedział, słuchaj, będzie bolało. Drugi typ jest osoby, która będzie się śmiała na stole, na przykład z bólu, bo taką ma reakcję. A trzeci typ to jest taki, który będzie wstrzymywał oddech i nic nie mówił. Ja zauważyłem, że pacjenci, którzy leżą na stole, to jest jakby troszeczkę refleksja tego, jak reagują w życiu. Czy jeżeli osoby na przykład żyją na wstrzymanym oddechu, to ja dostanę bardzo małą ilość informacji, nie? Czy na przykład nawet, czy będzie boleć, czy nie boleć, to dla nich jest wszystko okej. Okay. Ale są też pacjenci, którzy bardzo szybko reagują. Ten system nerwowy jest tak przestymulowany, że po prostu zwykły, lekki dotyk powoduje mega dużą stymulację i na przykład krzyk. I to też jest ciekawe, bo na przykład jak do mnie przychodzi na przykład mąż i żona. Żona sobie leży na stole, po zabiegu mówi, okej, było super. Mąż się kładzie i mówi, Boże, jak to bolało. I to był taki sam zabieg, tak? Tylko jakby dwie osoby mają różną interpretację tego samego bólu, ponieważ są inaczej uwarunkowani. I też zauważyłem, że kobiety częściej nie odczuwają dużego bólu podczas zabiegu, z racji tego też, że kobiety są uwarunkowane do rodzenia, czyli ten cały proces rodzenia bólu jakby uwarunkował je, że są bardziej odporne fizycznie na reakcję. Aczkolwiek zabiegi chiropraktyczne, samo nastawianie jest niebolące. Bolące czasami mogą być napięcia mięśniowe, ponieważ często pacjenci przychodzą i boją się, o, bo nie chcę, żebyś mi nastawiał kręgosłup. A ja mówię, dlaczego? No, bo kiedyś byłam u kogoś i mnie to zabolało. Tylko właśnie znowu, ponieważ nie ma regulacji w Polsce, to każdy może sobie robić takie rzeczy i potem jest błędna opinia na temat tego, co się dzieje z chiropraktyką. No i te osoby, powiem, że właśnie to ja tak zawsze jestem taki zdziwiony, że jedna osoba wstaje, potem druga się kładzie i zupełnie inną w ogóle mają odczucie zabiegu, tak? Ale to bardzo dużo się dzieje. Teraz pytanie takie, czy ja decyduję sam za siebie, czy mój system nerwowy decyduje za mnie? Czyli jeżeli on jest przebodźcowany, nie jest synchronizowany, to on może odbierać błędne informacje, czyli na przykład lekki dotyk może powodować reakcję ciała, ponieważ jak do mnie przychodzi pacjent, to on nie przychodzi jako ból, tylko przychodzi jako całe życie od początku, kiedy się urodził, do tego momentu, kiedy jest. I w momencie, kiedy on się położy na stole, to też zależy od tego, jakie miał doświadczenia w życiu. Czy na przykład, nie wiem, miał sytuację, kiedy, nie wiem, dostał paskiem kiedyś, tak? Albo był bity, albo brak zaufania, który się rodzi też często, nie wiem, rodzice zapomnieli odebrać dziecko z przedszkola, dziecko poczuło, że już nie jest zdolne do zaufania. Jest dużo takich sytuacji, których często pacjenci mają wyparte ze swojej psychiki i nawet jak ja się pytam, czy były jakieś sytuacje, które mogły wpłynąć na to, że jest takie duże napięcie w ciele, to te osoby totalnie mogą nie pamiętać, ponieważ te reakcje bardzo często są na poziomie nieświadomym, czyli ten mózg w ogóle nawet nie odbiera tego i pacjent sobie leży, ma napięty kark i ja mówię, rozluźnij się, on mówi, ale jestem rozluźniony. I teraz pytanie, to jak podejść do takiego pacjenta, żeby jemu pomóc i też nie przestraszyć i też, żeby jego to nie bolało za bardzo. Czyli czasami delikatny zabieg, który jest praktycznie muśnięciem, dla jednej osoby będzie bardzo bolący, a druga osoba powie, że to jest jakieś coś, nie wiem, bez sensu, gdzie ja przyszedłem, ja to przyszedłem na mocny, łokciowy zabieg. No i tutaj to też jest praca taka trochę sztuka, wie pan, bo z jednej strony to jest całe życie pacjenta, kładzie się na stole, a z drugiej strony przychodzi z bólem, ale wiemy też, to też jest bardzo ciekawe, że ból to już jest kolejny etap, bo pierwszym etapem jest zaburzenie ruchomości. Czy nie ma ruchomości, to pacjent na to nie zwraca uwagi. Bo to jest też bardzo ciekawe, na przykład przychodzi osoba z bólem głowy i od kiedy pani ma ból głowy? A nie, to już mam całe życie. Ta pani się pyta koleżanki, drugiej koleżanki, trzeciej, czwartej, każdy ma ból głowy, czyli statystycznie jestem zdrowa, ponieważ żyję w środowisku osób, które mają ból głowy. I w momencie, kiedy ta osoba przychodzi...
2: Coś normalnego.
3: Czyli to jest takie coś normalnego, czyli takie bóle to jest bardzo normalna rzecz. I teraz ta osoba przychodzi i ona ma zabieg i ta osoba jest już, ten próg bólowy jest tak mocno podwyższony, że dla niej taki zabieg jest praktycznie tak, jakby poszła do spa relaksacyjnego. Ale jest też taka osoba, która na przykład ma bardzo niski próg bólowy, czyli jest taka osoba, która ten system ma bardzo pobudzony, wystarczy delikatny dotyk i ta osoba zaczyna wybuchać. I bardzo często ta osoba, która leży na stole, zaczyna wybuchać, ona też często reaguje tak samo w życiu zewnętrznym. I to można trochę porównać do siniaka, że jak siniak jest, to wtedy mały bodziec na skórę jest potrzebny, żeby zaczęło boleć. Jeżeli te nerwy wszystkie są już tak napompowane i po prostu czekają tylko na aktywację, to wystarczy czasami słowo, ton głosu, dźwięk, zapach może wywołać jedno zdanie nie tak, może spowodować to, że albo pacjent się rozluźni, albo się jeszcze bardziej zepnie. I on czasami nawet nie wie też, co się dzieje, tak? On mówi, kurczę, ale ja naprawdę nie rozumiem, co się dzieje, bo to nie jest do zrozumienia na poziomie fizycznym, to jest na poziomie intelektu, to jest bardziej do zrozumienia na poziomie ciała. Czyli to, co mówiliśmy, że chiropraktyka, praca z ciałem, z ruchem, to jest bardzo trafne określenie, czyli ja zawsze namawiam, idź, pobiegaj, pójdź na crossfit, poskacz, potańcz. Lubię na przykład zadawać pacjentom takie ćwiczenie właśnie taniec spontaniczny, czy gorganie, to się nazywa tak, że na przykład lejemy sobie wodę do ust i tak jakbyśmy
2: gulgotamy
3: wodą po to, żeby stymulować na przykład nerw błędny i to czasami osoby uspokaja, czy na przykład śpiewanie niskich tonów też bardzo fajnie pacjenta uspokaja. I po pewnym czasie ta osoba, która na przykład na początku reagowała bardzo szybko albo odczuwała dużą ilość bólu, po kilku zabiegach kładzie się i mówi, ale super zabieg, tak? Ale czuję się rozluźniony, bo ten system nerwowy zaczyna się rozluźniać. Ale mówię, to jest bardzo wielowymiarowe, bo my mamy tutaj określony czas w gabinecie, natomiast to, co dzieje się na zewnątrz, bardzo często wpływa na to, że pacjent odczuwa takie, a nie inne bóle. Czy jest taka zasada, troszeczkę zasada epigenetyki. Kiedyś, znaczy jeszcze dalej jest taka propagowany taki mit, że geny powodują choroby. Natomiast jest taki pan, który pracuje w Stanford University, Bruce Lipton, on jest fizjologiem, który powiedział, że i to jest dużo bardziej logiczne, że mówimy teraz o epigenetyce, czyli o czymś takim, że informacje ze środowiska, czy to emocjonalne, czy to chemiczne, czy to fizyczne, wpływają na to, że nasza komórka zaczyna się zmieniać. Jeżeli mamy odpowiednią ilość bodźców, to wytwarzamy białka w komórce, które generalnie mają negatywny ładunek. I nasze nerwy też mają negatywny ładunek. Jeżeli mamy odpowiednią ilość białek, które wpływają na negatywny ładunek komórki, to wtedy ta pobudliwość komórki jest dużo mniejsza, czyli potrzebujemy dużo większego bodźca. Natomiast jeżeli jest brak ruchu, jest śmieciowa dieta, jest dużo kortyzolu, to te białka nie kreują się w taki sposób, żeby wpływać na obniżenie reaktywności nerwu. I teraz mamy akurat wiosnę, lato. Bardzo fajnym elementem do wprowadzania ładunków negatywnych do naszego ciała, czyli w tym samym czasie do komórek, to jest chodzenie boso po ziemi. Jest taki instytut w Stanach bardzo sławny odnośnie leczenia nowotworów i między innymi jednym z takich ćwiczeń dla pacjentów z nowotworami jest chodzenie boso na ziemi, żeby regulować ładunki w naszym ciele.
2: Ciekawostka. To jeszcze jedno z takich, to bardziej można potraktować jako poradę, czyli w jaki sposób, jakie proste rzeczy powinien każdy z nas wykonywać, żeby dbać o kręgosłup i w ogóle o ciało.
3: Znaczy pierwszą rzeczą jest to, że zaraz po przebudzeniu możemy sprawdzić zakres ruchu. Tak, wstajemy i patrzymy się na przykład, czy możemy zrobić pełny obrót szyi, czy możemy zrobić skłon do przodu, skłon do boku, czy mamy pełne ruchomości, na przykład skrętu w prawo, w lewo, czy nie mamy jakichś ograniczeń w naszym ciele. I taką podstawową rzeczą, którą mówię pacjentom, to jest to, żeby po prostu wykonywali ćwiczenia, które wpłyną na stymulację każdego stawu. Czyli na przykład jak pacjent sobie zrobi pompkę, to w tym samym czasie aktywuje staw nadgarstku, w łokciu i w barku. Jeżeli zrobi przysiad, to aktywuje staw w kostce, w kolanie i w biodrze. Ciekawym takim elementem jest to, że mówi się teraz o 10 tysiącach kroków codziennie. To jest bardzo dobre, ponieważ to dotlenia nasze ciało. I jeszcze jednym dodatkową rzeczą, która jest też bardzo, bardzo dobre, to jest to, żeby wprowadzać ruch, takiego trochę mówi się, daje sobie w gary. Czyli tak raz w tygodniu mieć ruch, który wpłynie na to, że będziemy mieli podwyższone tętno, taką zadyszkę. Czyli to będzie taki moment, kiedy nie będziemy mogli normalnie rozmawiać, że będziemy mieli taką zadyszkę i to powinno trwać kilka minut, racji tego, że mięśnie, które stymulujemy, powodują to, że lepiej dotleniamy nasze na przykład serce i w cudzysłowie przepychamy zastoje w naszych żyłach i tętnicach. Ja lubię bardzo ćwiczenia, które aktywują rękę i nogę, czyli prawa ręka, lewa noga, czyli na przykład marsz. Bardzo dobry są Nordic Walking, chodzenie o kijkach, ponieważ to jest aktywacja ręki i nogi. Bardzo dobre też jest pływanie, ponieważ w tym samym czasie aktywuje się też ręka i noga. Ale jakbym miał wybrać taką jedną rzecz, zawsze z pacjentem rozmawiam, mówię, co ty lubisz? Bo na początku jest bardzo ważne to, żeby pacjent zaczął ćwiczyć, wykonywać ruch, który sprawia mu przyjemność. Ale też jest taki problem z tym, że badania pokazały, że mamy ten gadzi mózg, który nas chroni przed bezpieczeństwem. Tak? Że coś jest niebezpieczne i mamy gadzi mózg, który nas przed tym chroni. Jeżeli wykonujemy ćwiczenia, które nie są regularne, to dla mózgu to jest niebezpieczeństwo, bo to jest zawsze coś nowego. I w momencie, kiedy robimy to od czasu do czasu, to genetycznie nie będziemy w stanie z przyjemnością tego robić, ponieważ to jest zagrożenie dla mózgu. I żeby to przejść, to najlepiej dodać nową czynność do starej czynności. Czyli załóżmy, że myjemy zęby 2 razy dziennie, to w czasie momentu, kiedy myjemy te zęby, możemy wprowadzić na przykład 10 przysiadów. Albo położyć się na plecy i zrobić na przykład ruch biodrami w prawo, w lewo, albo pomachać rękami kilka razy po to, żeby wprowadzić więcej życia, więcej przepływu w naszym ciele. I w tym momencie, jeżeli badania niektóre pokazują 30 dni, akurat astronauci w kosmosie było takie badanie, które pokazało, że czytali z lewej do prawej, do góry nogami, nauczyli się czytać w ten sposób po 66 dniach. Natomiast takie najnowsze badania pokazują, że potrzeba nam około 90 dni, żeby ta rutyna stała się nawykiem. To jest trochę tak, że my uczymy się od małego, jak myć zęby i teraz nie zastanawiamy się nad tym, czy my się myjemy zęby, czy nie, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Po prostu bierzemy szczoteczkę i zaczynamy ją myć. I żeby doprowadzić mózg do takiego momentu, to potrzebujemy minimum 3 miesięcy codziennych ćwiczeń, które najlepiej, żeby były... Ja mówię do pacjenta, daj sobie 15 minut, bo te 15 minut jesteś w stanie zawsze znaleźć, a jeżeli będziesz miał więcej czasu, to dołóż więcej. Ale znajdź sobie te 15 minut. Jeżeli ktoś mówi, że ja nie mam 15, to zrób w 5 minut. Nie tak? Jeżeli ktoś ma zdrowe kolana, zdrowe biodra, to może na przykład sobie zrobić ranne skipy. Tak? Ranne skipy, treningi są takie zwane tabata, czyli 20 sekund na bardzo wysokim tętnie, 20 sekund przerwy. 20 sekund na wysokim tempie, 20 sekund przerwy. 2 minuty przerwy. Później znowu kolejna seria. I robimy takie 3-4 serie. To nam zajmuje 7-8 minut. Jeżeli pacjent do mnie mówi, że on nie ma czasu, to ja zawsze mówię, że to nigdy nie chodzi o czas, tylko zawsze chodzi o system wartości. Jeżeli na początku, na samej górze wartości dla ciebie ważnym jest twoja rodzina czy praca, to czy co by się nie działo, to zawsze znajdziesz czas. Natomiast jeżeli ćwiczenia są niżej, to ja zauważyłem, że dużo pacjentów już odpuszcza pod koniec dnia. I to też jest takie, mógłbym powiedzieć, ciekawe, bo my się nauczyliśmy mówić, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. Tylko musimy właśnie znaleźć tą sytuację, że zawsze znajdziemy czas na mycie zębów, czy to nie chodzi o czas, bo jeżeli byśmy zrobili w ciągu 2 minut przysiady czy pompki, to ich możemy bardzo dużo zrobić przez te 2 minuty. Jeżeli połączymy to w ciągu miesiąca, to wychodzi kilkaset na przykład przysiadów w ciągu całego miesiąca, czy na przykład pajacyki, tak? To tego dużo nie trzeba, tylko właśnie my naturalnie będziemy walczyć z tym, kołdra czy biegamy. Kołdra czy biegamy, czy to jest przyjemne, czy to jest nieprzyjemne. Jeżeli leżę pod kołdrą i pada deszcz i patrzę za oknem, to mój mózg będzie zadawał pytanie, czy leżenie pod kołdrą jest bezpieczniejsze, czy wychodzenie na deszcz jest bezpieczniejsze. I też jest taki element, że wygra to, co jest bezpieczniejsze. Chyba, że mamy cel, mamy decyzję, ale bardzo ważna jest jeszcze egzekucja, czyli wykonanie tej czynności. I dużo osób właśnie mówi, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Tylko, że ważniejsze od tego, że ja wiem, jest podjęcie decyzji. Ja mówię pacjentom 10-15 minut ćwiczeń, weź sobie kalendarz, zaznaczaj codziennie x-y, nie opuszczaj żadnego dnia, pomimo tego, czy ci się chce, czy nie chce, bo podejrzewam, dużo razy ci nie chciało iść do pracy, ale miałeś cel i poszedłeś do tej pracy, pomimo tego, że ci się nie chciało. Miałem kiedyś takiego nauczyciela, którego żona była mistrzynią świata w pływaniu. I zapytali się jej, czego najbardziej nie lubiła robić, jak pływała. Ona mówiła wstawać rano. I on mówił, a ile razy, jak już wstałaś, nałożyłaś buty, ile razy na przykład wróciłaś do łóżka? Ona mówi, nigdy. W momencie, kiedy nałożyła buty, wyszła, nigdy nie wróciła do łóżka. I jakim elementem dla ludzi, którzy na przykład mają problem ze wstawaniem, można postawić budzik w innym pokoju. Czyli on będzie cały czas budził, musimy wstać i wziąć ten budzik i tylko mówię, nie chodzi tylko o to, że ja wiem, nie chodzi o to tylko, że ja wiem, że mam ćwiczyć, tylko chodzi o to też, że musi być jeszcze wykonanie tej czynności, a to wykonanie czynności wiąże się z decyzją, ponieważ emocje będą lepsze, gorsze, będzie nam się chciało i nie chciało, natomiast decyzja, jeżeli się jej utrzymamy i utrzymamy się około 3 miesięcy, to zobaczymy, że może bardzo fajnie, już nawet po 3 tygodniach będziemy widzieli zmiany. Bo to też jest bardzo ciekawe, że przychodzi na przykład jedno, że chciałem dodać do poprzedniego pytania, że przychodzi pacjent i mówi, mam skierowanie na operację, czy pan mi pomoże zaraz? Ja sobie myślę, kurczę, no ta tkanka jest tak podrażniona, to czyli pomyśl sobie, że idzie do ortopedy i ma złamaną kość. I to nie jest tak, że ortopeda powie, wie pan co, to ja sobie nałożę dzisiaj gips, a jutro pójdę do ogródka. Nie, no masz chodzić z tym gipsie co najmniej 4 do 8 tygodni, bo to jest naturalny proces regeneracji ciała. My nie przeskoczymy pewnych rzeczy, pewnych ubytków w ciele, które nastąpiły przez bardzo długi czas. I na przykład przychodzi pacjent i mówi, o, wie pan co, to chyba mnie przewiało. No ja mówię, no to jest trochę podobnie, jakby pan poszedł do dentysty i powiedział, że pije pan zimną herbatę czy wodę i zaczyna pana ząb boleć. Ząb nie może boleć, jak nerw nie jest podrażniony. Jeżeli nie może boleć, jeżeli nie ma zapalenia. Bo większość leków u lekarzy to są leki naprzeciwzapalne. Czy teraz pytanie jest takie, skąd jest to zapalenie? I wracając teraz właśnie do gipsu, mamy ten gips, jesteśmy nieuruchomieni. A często pacjenci po zabiegu poczują się troszeczkę lepiej. Ta tkanka jest jeszcze niedogojona. Idą do ogródka, idą na budowę, siadają w samochód. Mówią, ale ja się czułem lepiej. Tak, tylko pomyśl sobie, że ta tkanka potrzebuje też czasu i żeby się zregenerowała. Tak jak u chirurga zszyjesz sobie rękę, to ty nie idziesz od razu i nie robisz intensywnych ćwiczeń, tylko chcesz, żeby ta ręka się zagoiła. I jakby trochę jakby w mojej praktyce staram się pokazać pacjentom, że ich ciało ma zdolności samoregulacji, ale bardzo dużo oni w swoim życiu, zmieniając pewne małe rzeczy, mogą bardzo fajnie pomóc sobie w procesie dochodzenia do zdrowia.
2: Jeszcze a propos trudnego wstawania i budzików, to ktoś wymyślił uciekające budziki, które działają na czujnik ruchu i jak w momencie, kiedy chcemy go wyłączyć, to on nam ucieka i musimy go dogonić i dopiero wyłączyć, więc są takie metody. Natomiast jeszcze tak na zakończenie ja chciałem zapytać, czy w ogóle, jeżeli chodzi o chiropraktykę, to czy zdarza się, że ona spotyka się z krytyką środowisk medycznych?
3: Generalnie tak. Czasami lekarze, którzy właśnie mają to badanie, które pokazuje, że chiropraktyka może wpłynąć na problem, na przykład, nie wiem, z udarem czy z wylewem. Natomiast jeszcze raz, tak jak powiedziałem, nie ma takich badań, które pokażą racjonalność tego. Wiemy, że na podstawie 100 tysięcy osób 5 automatycznie będzie miało rozwojenie tętnicy, czyli to, że będzie szło i upadnie, to może być już element taki. To jest bardzo bezpieczne. Badania pokazują, że jest większe prawdopodobieństwo wypadku samolotowego niż wypadku na stole chiropraktycznym. Jeżeli mamy tak, że statystyki pokazują, jako te amerykańskie statystyki pokazują, że 1 do 40 pacjenta może mieć poważne powikłania, skutki uboczne po lekach, czyli patrzymy się na trzy przyczyny, jakby główne przyczyny śmierci u pacjentów, to są choroby kardiologiczne, znaczy naczyniowe, później są nowotwory, a potem są skutki uboczne leków i błędy lekarskie. Tak naprawdę statystycznie, jeżeli wchodzimy na OIOM, to mamy 52% szans, że z niego wyjdziemy. Czyli statystycznie to jest bardzo niska korelacja, natomiast jeżeli wchodzimy na oddział paliatywny, to tam jest średnia schodzi do 1%, a w chiropraktyce jest 1 do 1,5 miliona. Czyli to tak naprawdę można powiedzieć, że no, żeby naprawdę kogoś uszkodzić, możemy pokazać na przykładzie samochodów, wypadków samochodowych. Ludzie wypadają przez szyby samochodowe, samochód się zgina, blacha się zgina, osoba wstaje, ma cały kręgosłup. Bo mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy mechanizmy, które jakby zapobiegają temu, że można ten, nawet jak osoba, która pracuje z ciałem, na przykład chiropraktyk, który by zrobił na przykład zabieg trochę mocniej, to ten system i tak się podłączy pod to, że on się napnie i szansa no, jest praktycznie żadna, że można tego pacjenta w jakiś sposób uszkodzić. Chyba, że on już trafił przed. Środowisko lekarskie właśnie patrzy się bardziej na to ja to też mogę zrozumieć, że to trochę jak z dentystą rozmawiałem z kolegą. Mówi do mnie, ja pytam się, co powoduje to, że dentysta jest dobrym fachowcem? On mówi, no manualne zdolności, bo on po 2 latach ma nauczyć się manualnie w 3D robić rzeczy i potem optymalnie albo wstawić koronkę, albo zrobić zęby, to po to, żeby one się składały. I to samo jest w chiropraktyce. W chiropraktyce też nie wystarczy tylko skończyć szkołę, ale to też jest sztuka, bo chiropraktyka składa się z filozofii, z nauki, czyli z badań i ze sztuki, czyli ta sztuka, czyli łatwiej jest weryfikować na przykład lekarza, który siedzi przy biurku i przepisuje leki, niż osobę zweryfikować na temat jego zdolności manualnych, bo tak naprawdę system jest stworzony do tego, żeby kompetencje umysłowe badać, niekoniecznie kompetencje manualne, a w chiropraktyce bardzo ważne są kompetencje też manualne, oprócz intelektualnych i powiem, że bardzo dużo osób ma trudności z tym, tak? I wtedy, jeżeli taki pacjent trafi na osobę, która ma trudności manualne, to może mieć inne zdanie, bo ja na przykład mówię, ktoś mówi, no bo nastawianie kręgosłupa jest niepotrzebne, po co to robić, trzeba ćwiczyć. No ja mówię, dobra, to przyjdź i pokaż, jak ty to robisz. No, pokaż mi, w jaki sposób ty nastawiasz ten kręgosłup, bo mówisz, że on jakby nie trzeba w niego ingerować. No i okazuje się, te osoby, które nie potrafią pracować z kręgosłupem, to są najwięksi przeciwnicy, na przykład, którzy mówią, że to jest bez sensu. No ale no właśnie, no bez sensu, ja mogę zaufać osobie, która mówi bez sensu, wtedy, kiedy pokaże mi, okej, sprawdziłem to, sprawdziłem to, sprawdziłem to i uważam, że to jest bez sensu, ale ja to rozumiem i to wiem. Natomiast nie spotkałem się jeszcze z osobą, która bardzo dobrze nastawia kręgosłupy, która by powiedziała, że to jest bez sensu. Przeważnie to są osoby, które właśnie nie mają tych zdolności manualnych nastawiania kręgów. No jeszcze chciałem jedną rzecz dodać odnośnie lekarzy, to powiem, że coraz więcej właśnie lekarzy, nawet ordynatorów przychodzi tutaj, ponieważ widzi, że ich pacjenci, którzy przychodzą do nich, opowiadają o tym, że na przykład polepszyło im się, na przykład nie musieli pójść na operację, albo nie wiem, lepiej śpią, lepiej trawią, no i nawet z ciekawości przychodzą, żeby to zobaczyć. No i oczywiście potrzebna jest też edukacja, żeby zedukować, że ta szyja naprawdę jest bezpieczna, nie ma co jej się bać, tylko jeszcze ważne jest to, żeby trafić do osoby kompetentnej, która po prostu z jednej strony ma skończoną szkołę, a z drugiej strony też ma dobre manualne wyczucie. Bo to jest trochę tak jak kardiochirurg. Na przykład setki studentów na uczelni, 2 może zostanie kardiochirurgami. No bo oprócz intelektualnych zdolności bardzo istotne są manualne rzeczy. Ja zauważyłem, że dużo ortopedów lubią majstrować. Jeden mi pokazywał na przykład, jak szafki buduje, drugi lubi gdzieś w samochodzie coś robić, trzeci lubi coś lepić, tak? Jakby to są ludzie, którzy mają właśnie taką zajawkę na pracę rękami. No i takich ludzi też nie ma dużo, tak? To też w zależności od tego, na kogo się trafi, to trochę jak z pacjentem, który jeden czuje ból, a drugi mówi, że to w ogóle było takie lekkie jakby muśnięcie. No i to właśnie w zależności od tego, na jaką osobę trafimy.
2: Wszystko o chiropraktyce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Specjalista zachęca do codziennej aktywności spacerów, jazdy na rowerze, pływania czy ćwiczeń rozciągających jako prostego i skutecznego sposobu na zachowanie zdrowia i uniknięcie wielu dolegliwości, z którymi na co dzień zgłaszają się do nich pacjenci. Działają na terenie gminy Drelów w powiecie bialskim od 10 lat. W przeciwieństwie do innych specjalizują się w wykonywaniu wieńców dożynkowych oraz palm świątecznych. Mowa o kole gospodyń wiejskich Czerwone Korale z Zachajek.
4: Anna Wróbel, jestem przewodniczącą koła gospodyń we wsi Zachajki od 2003 roku.
2: Jesteście panie nowym kołem czy reaktywowanym?
4: My jesteśmy reaktywowani.
2: Czyli ta historia sięga?
4: Ohoho, jeszcze wcześniej, ile to lat już?
5: Nazywam się Zofia Nazaruk i jestem w tej chwili członkinią koła gospodyń, a wcześniej jeszcze w latach 86, 88 byłam przewodniczącą koła gospodyń. No i wówczas też pierwsze robiliśmy wieńce dożynkowe i też osiągaliśmy pierwsze miejsce.
2: To była bardziej działalność właśnie odnośnie wieńców, czy w ogóle czym jeszcze panie się zajmowały? Czy to się różni ta działalność, która była kiedyś od tej, którą teraz wykonujecie?
5: Raczej może to jest tak bardziej kontynuowane, bo wcześniej może było więcej takich warsztatów kulinarnych, warsztatów były takie ogniska, na przykład święto ziemniakaśmy urządzali, to no takie różne, bardziej integralne z zapraszaniem innych kół.
2: Niektóre koła gospodyń wiejskich robiły też szkolenia zawodowe. Czy panie też w takim czymś uczestniczyły wtedy? Kursy na przykład.
5: Kursy, tak. Kursy właśnie pieczenia, kurs gotowania był. To kurs makijażu kiedyś tam. To już było później. Ale wcześniej to właśnie, no przeważnie tak. Kursy były tego gotowania, pieczenia.
2: To kiedy ten pomysł zrodził się, żeby reaktywować koło?
4: No jeszcze przed reaktywacją to miałyśmy dużo, dużo wszystkich, bo tak właśnie były te konkursy na robienie sałatek, na robienie pierogi robione, dużo palmy wiłyśmy, tak.
2: Ale kto był tym inicjatorem, żeby reaktywować koło?
4: To znaczy u nas to tak, taka ciągłość jest tak jakby, nie to, że tam reaktywować, tylko...
2: Aha, czyli tylko po prostu panie dopełniły formalności, tak, i zarejestrowały koło.
4: Tak, tak, tak, u nas jest ciągłość. Nie tak, że tam my coś przestałyśmy, bo jak co roku się robiło te palmy, bo u nas właśnie jest taki przegląd coroczny, to cały czas to się robiło i po prostu tylko było to takie, tak, formalność.
2: Czym panie się specjalizujecie jako koło gospodyń? Idziecie bardziej w rękodzieło, czy może w kulinaria?
4: Chyba rękodzieło bardziej, tak, rękodzieło. Bo właśnie no, u nas to tak słyniemy raczej, no tutaj u nas w gminie, z wiciawieńców, bo zajęliśmy pierwsze miejsce na dożynkach prezydenckich.
2: Czyli ten napis nie bez kozery jest nad świetlicą, czyli pracownia rękodzieła.
4: No tak. O, miałyśmy tutaj jeszcze warsztaty ze słomy, z wyplatania słomy, z lepienia z gliny, także tutaj no dużo tego było wszystkiego. To jest nie sposób tego przez tyle lat, no to by trzeba było całą kronikę.
2: Ile teraz panie macie członkiń, członków w kole?
4: U nas są same panie, 12 osób.
2: Raczej takich aktywnych pewnie osób.
4: Tak, tak, takich aktywnych, że w każdej chwili można na każdą panią liczyć. A jak trzeba coś pomóc, to ludzie chętnie pomagają.
2: To w sumie jestem zdziwiony, bo jesteście jednym z pierwszych kół, które nie idzie w kulinaria, tylko bardziej w rękodzieło. Czyli nie ma tych słynnych pierogów, nie? Nic z tych rzeczy?
4: No, jak gdzieś coś trzeba zrobić, jakieś pierogi, czy stoisko, czy coś, no to my to robimy. Przecież przy każdych dożynkach robimy, wystawiamy swoje stoisko. No, gdzie trzeba, czy gdzieś trzeba coś pojechać, jakieś jest, no, gdzieś spotkanie, gdzie trzeba coś zaprezentować, to chętnie bierzemy udział.
2: Tylko jeżeli chodzi o te konkursy, no to tylko raz w roku można z wieńcem wystartować, a tak oprócz tego jakieś inne konkursy?
4: No palma. Konkursów to bardzo nie ma. No u nas to jeszcze tutaj, no my to jesteśmy tak jakby i w kole gospodyń, i jako zespół jeszcze ludowy. No to tutaj mamy też dużo takich różnych wyjazdów, bo mamy właśnie i
2: A zespół się nazywa?
4: Też Czerwone Korale. No bo jako Czerwone Korale jesteśmy jako zespół i stwierdziły, że nazwiemy i koło gospodyń Czerwone Korale. Tylko po prostu jeszcze więcej osób jest.
2: Czerwone Korale, bo co, jarzębiny tutaj dużo rosło?
4: Czy ja wiem, może to od śpiewania, od piosenki?
6: Tak, bo pierwszą piosenkę, któreśmy wykonały, znaczy w swoim zespole, jako nas pięć było kobiet i dwóch panów, to była piosenka pod tytułem Czerwone Korale. Tak na wyjeździeśmy mieli. No i tak po prostu nam to przypadło to do gustu, że nazwiemy swój zespół, tak.
2: I tak już zostało.
6: Tak już zostało.
2: No dobrze, a macie panie jakieś takie plany większe na przyszłość?
4: No tak, zaczęłyśmy organizować dla seniorów spotkanie. W tamtym roku już było pierwsze spotkanie i seniorzy byli bardzo zachwyceni. Właśnie zespół uświetnia to wszystko. Śpiewamy, panowie grają, także no, byli seniorzy bardzo zadowoleni. Corocznie mamy takie spotkania, jesienne spotkania z folklorem, gdzie zapraszamy z zewnątrz, z innych miejscowości i z gminy, i spoza gminy. Zapraszamy właśnie do nas i zespoły, i z kół gospodyń. Takie robimy coroczne spotkania. No, tak myślimy, że może coś zrobić dla dzieci, może na drugi rok coś zrobimy dla dzieci też. Jakieś takie spotkanie, żeby tutaj sobie przyszły jakieś konkursy.
2: Czy to miejsce, w którym znajdujemy się, to tutaj panie urzędują oficjalnie?
4: Tak, tak. Tutaj jest tak jakby zarejestrowana siedziba koła i tutaj.
2: Takie fajne miejsce pod imprezy koszyczkowe.
4: Tak, no dbamy tutaj właśnie o ten dom, kosimy trawę, no żeby ładnie tu wszystko wokół wyglądało i przecież nasadzenia porobiliśmy razem, no panowie też pomagali.
6: Tak, ale w własnym zakresie.
4: Tak, tak, wszystko w własnym zakresie, wszystko społecznie.
2: No właśnie, a jeżeli chodzi o remont świetlicy, bo widzę, że ten remont był niegdyś wykonany, czy to też w czynie społecznym wszystko same panie zrobiły?
4: Nie, tutaj był przetarg, to był projekt unijny, bo to była dobudowa, rozbudowa i to był właśnie projekt i to z tego projektu.
6: To było raczej pod patronatem gminy, to było, ale mamy wyposażone kuchnię dobrze, także mamy naczynia, mamy wszystko, wyposażenie całej kuchni. Jeżeli tu trzeba coś tam zorganizować, jakąś imprezę, czy nawet i z zewnątrz, jeżeli ktoś tam sobie życzy ze wsi, że jakieś tam uroczystość rodzinną, no to tu się chętnie odbywa, tak.
2: Czyli panie zajmujecie się cateringiem, jak ktoś imprezę chce tu zorganizować?
6: Raczej chyba tak podpowiadamy trochę, ale ludzie robią to w swoim zakresie, bo no my po prostu tak typowo na catering to nie mamy zezwoleń takich.
4: Takich naczyń jeszcze, no to jest po prostu jeszcze wszystko w powijakach, no bo nawet to te całe wyposażenie, co mamy, kuchni, to po prostu kupowałyśmy to z nagród, z wieńców, co dostawałyśmy pieniążki. Wszystko, to te wszystkie pieniądze z nagród, to wszystko poszło w wyposażenie. Naczynia, obrusy, garki, no takie wszystko, co potrzebne jest, towarnik, no takich dużo rzeczy. O to wszystko pokupiłyśmy właśnie z nagród.
2: Czy z gminy też, panie, coś finansowo jesteście wspierane, czy jednak próbujecie własnymi środkami działać?
4: Czasami tak, czy na jakoś właśnie, czy właśnie jesienne spotkanie, jak robimy, to oczywiście to jest wsparcie. Ale tak na to wyposażenie, no jak już jest coś większego trzeba kupić, no to wójt nam coś tam dokłada. Bo teraz okupiliśmy sobie wyparzarkę, to właśnie z tej dotacji jest świetna sprawa, bo przedtem mieliśmy taką zwykłą zmywarkę, ale ta wyparzarka, no to przecież to jest świetna sprawa.
2: Duże jest zainteresowanie wynajmem tej świetlicy?
4: No, tutaj to jest tak komunie, takie mniejsze imprezy, bo jako typowo wesela to nie, tylko takie mniejsze jakieś tam rocznice, komunie, urodziny, jakieś o takie coś.
2: A jakieś wypieki może? Nic z tych rzeczy? Nie, czyli tak bardziej ogólnie organizacja imprez.
4: Przedtem jeszcze do zreaktywowania tego koła, to tak no bardzo poszliśmy w wieńce. Bo no mówię, no tutaj mam spisane przecież to mamy przecież tyle miejsc. No
2: właśnie widzę, że kilkanaście razy panie nagrody zdobyły.
4: Mieliśmy tutaj ponad 20, śmiało mogę powiedzieć, ponad 20 razy pierwsze miejsca, drugie miejsca w powiatowych, w gminnych, w wojewódzkich i w na prezydenckich pierwsze.
2: A czy panie jako koło gospodyń wiejskich jeździcie czasami na jakieś takie wycieczki krajoznawcze, czy jednak tutaj skupiacie się na działaniach lokalnych?
4: Byłyśmy w tamtym roku w Fabryce Bombek. Świetna, świetna wycieczka, polecam każdemu. To było z warsztatami zdobienia. To był Wołomin pod Warszawą i były warsztaty zdobienia bombek. Później sobie panie pokupiły bombek, były tak szczęśliwe. I w tym samym dniu jeszcze mieliśmy zwiedzanie w zamek w Wielanowie plus ogrody.
2: Bywa tak, że panie jeżdżą gdzieś w Polskę do innych kół gospodyń wiejskich i szkolicie inne gospodynie w robieniu wieńców?
4: No na razie nam się tak nie zdarzyło. My byśmy pojechały chętnie.
2: Ale tyle nagród, to już markę macie wyrobioną, pani.
4: No, może i mamy, no ale tak jakoś nie było okazji, żeby tak pojechać gdzieś, no.
2: Wieniec zrobić to jest sztuka.
4: Jest, u nas wieniec, jak się robiło wieńce, to u nas praca nad wieńcem to trwa już tak jakby od wiosny. Bo trzeba siać kwiaty, len, proso, później się to wszystko zbiera. Zboże w odpowiednim czasie się kosi też, żeby ono nie było mocno dojrzałe. Myśmy się po prostu rozdzielali. Jedni koszą żyto, inni owiec, sprzężyto, jęczmie. I to nie było, że po parę snopków, po 50 snopków, po 40. U nas były takie wieńce, że tego wieńca się nie dało rady podnieść. Tyle było tam zboża w tym wieńcu. I to było pracy 3 tygodnie, więcej jak 3 tygodnie pracy przy samym wieńcu. Gdzie przychodzimy, to nie tylko my robiłyśmy, tylko przychodzili nam ludzie, pomagali ze wsi starsze panie i nawet i młodzież.
2: Czyli w sumie ile tych osób tworzyło wieniec?
4: Różne, to zależy którego dnia. I 15, i 10, to było w stodole, akurat to było u nich w stodole. Ale to było takie naprawdę świetne spotkanie integracyjne, były rozmowy, były herbatka, był śpiew. No naprawdę świetnie, ludzie tak chętnie przychodzili pomagać kłoski te ciąć układać.
2: No to nie było kłótni, no bo nie. Taki wieniec to jest zawsze z jakiejś koncepcji powstaje i to nie kłóciło się z koncepcjami innych?
4: Nie, a w żadnym wypadku, nie, naprawdę.
6: Co do koncepcji, to powstania tego całego stelażu, to kilka osób po prostu tak się tym zajmowało. Tam 4-5 to góra. a już resztę do układania samego, do wicia samego, no to już dużo więcej osób, ale to wtedy one dostosowywały się do tego, co potrzeba było.
7: Żyto. Siadają to na żyto. Co teraz robimy? Układamy kłoski jęczmieniu. No to układają kłoski jęczmieniu, a my po prostu wijemy, my to tam robimy już przy konstrukcji, a ludzie tak po prostu nam pomagają.
2: A kiedy wiadomo, że już skończyło się pracę nad wieńcem?
7: Jak już jest piękny. Jak już się dekoruje go. Jak się przyczepia już świeże kwiaty, bo to już jest w ostatnim dniu przed wyjazdem na dożynki. Trzeba kwiatki, trzeba go ubrać, trzeba go dopieścić, tak już, żeby był taki piękniutki.
2: To nie jest tak, że ktoś jeszcze podejdzie, a jeszcze jeden kwiatek dodam.
7: Raczej nie.
2: Czyli jak już jest hasło skończyłyśmy, to już nikt się do wieńca nie dotyka, tak?
7: Raczej nie. Chyba, że gdzieś ten kwiatek wypadnie, to go tam dołożyć. O, przecież tutaj wysokość wieńca to jest w porównaniu człowiek, a takie wieńce mieć.
2: 2,5-3 metry.
7: Tak. Był złożony z trzech części, bo tu była podstawa, tu była druga część i tu była korona. I korona zawsze jest zakończona krzyżykiem. I my robiłyśmy wieńce typowo tradycyjne, bo jest dwa rodzaje. Są nowoczesne i tradycyjne. To my robiłyśmy tradycyjne.
2: O, i tak działa koło gospodyń wiejskich w Zachajkach, Czerwone Korale, które słyną z wieńców, które wciąż są nagradzane. Wieńców dożynkowych. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękujemy.
1: Wieńce i palmy wykonywane przez koło gospodyń wiejskich w Zachajkach zdobywają niezliczoną ilość nagród. Jedna z ich prac otrzymała nawet nagrodę prezydenta Polski. Zajmują się organizacją imprez integrujących mieszkańców. Mowa o kole gospodyń wiejskich w Zaczopkach w gminie Rokitno.
8: Górska Aneta, przewodnicząca koła gospodyń w Zaczopkach.
2: Jesteście młodym kołem, czy jesteście reaktywowanym kołem?
8: Młodym. Działamy od roku, niecałego nawet jeszcze.
2: I kto był pomysłodawcą, żeby powołać do życia koło?
9: Agnieszka Gawrysiak z tej strony, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy młodym kołem, który działa dopiero od września ubiegłego roku. Pomysł zrodził się przez mieszkańców wsi Zaczopek oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
2: A jeżeli chodzi o werbowanie członków, to co, szukałyście panie, kto wykazuje się największym talentem?
9: To są same talenty, werbujemy się sami wzajemnie poprzez sąsiadów i mieszkańców Zaczopek.
2: No dobra, ale jakąś specjalizację chciałyście panie wybrać? Czy bardziej kulinaria, czy może rękodzieło, a może organizacja imprez integracyjnych?
9: Dokładnie. Przede wszystkim organizacja imprez okolicznościowych, festynów przykościelnych ze względu na nasze słabe możliwości tej świetlicy. Skupiłyśmy się na razie na tym, aczkolwiek mamy pomysły, żeby dalej się rozwijać, rozszerzać właśnie może kulinarnie.
2: To tutaj musicie panie zadbać o zaplecze. Rozumiem, że będzie jakiś projekt duży pisany na przebudowę całej świetlicy.
8: No mamy nadzieję, że gmina się postara o to też, żeby nas wspomóc w tym. No na pewno się postaramy o jakieś dofinansowanie.
2: A już wstępnie panie liczyłyście, ile to może kosztować?
8: No myślę, że to będzie coś około 30 tysięcy, żeby była i toaleta, i woda podłączona.
2: Ja obliczam to na więcej, na 100, 150 tysięcy.
8: Nie, no myślę, że my zmieściłybyśmy się nawet w tym, jakbyśmy dużo zrobili sami, że tak powiem.
2: A, czyli jednak czynem społecznym chcecie panie robić?
8: Znaczy, no tak nie do końca takim czynem społecznym, ale na pewno mieszkańcy by wspomogli.
2: A jeżeli chodzi o te kulinaria, to co już macie takie potrawy, w których specjalizujecie się?
8: Przygotowywałyśmy na przegląd potraw regionalnych coś takiego i tam przygotowywałyśmy korowaja.
9: Mamy tu parę talentów kulinarnych, które pracują w zasięgu naszej gminy i na pewno by nas wspomogły i byśmy rozwijały te wszystkie talenty. Tylko tak jak mówimy, trzeba od czegoś zacząć. Muszą być podstawy, woda, no ubikacja. A resztę to naprawdę jest osiągalne, bo naprawdę mamy osoby, które chętnie pomagają same od siebie, za darmo, wręcz nawet często. Także myślę, że wszystko przed nami.
2: Z tego, co usłyszałem wcześniej, stroje już panie macie zamówione, takie, żebyście miały swoje firmowe.
9: Tak, dokładnie. Koszulki firmowe są w drodze. Będą za kilka dni. Uzupełnimy wszystkie dane zdjęciowe.
2: No dobrze, a jeżeli chodzi o tą organizację imprez, bo panie też korzystały z tych środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale takie imprezy koszyczkowe też u was bywają?
8: Tak, to właśnie taka pierwsza impreza, którą jakby miejscowość zorganizowała, jak jeszcze nie byłyśmy kołem. To była taka właśnie koszyczkowa, gdzie naprawdę dużo ludzi przyszło. Mamy też koleżankę tutaj z koła, która ma firmę związaną z animacjami i ona też była też taką pomocną dłonią, bo ma swojego dmuchańca i to po prostu tak przyciągnęło te dzieci. No i tak, to jakby też początek był tego wszystkiego, tak? A później postanowiliśmy, że założymy koło. Może akurat się uda tak właśnie zrzeszyć mieszkańców. Bardzo byśmy chcieli, żeby jakby ludzie też przychodzili. Nawet i z miejscowości obok, tak?
2: A w sumie to ile tych osób udało Panią się zwerbować do koła?
9: Mamy 16 zrzeszonych członków takich, którzy funkcjonują, no, którzy są potrzebne do funkcjonowania tego koła, natomiast o wiele, wiele więcej osób, które nie są zapisane oficjalnie, aczkolwiek pomagają. Na przykład chłopacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, przecież to jest też masa chłopaków, ponad 10 osób, którzy pomagają nam przy rozstawianiu głównie festynów, tak, namiotów, stołów, składaniu tego wszystkiego, dowożą ten cały materiał swoim busem strażackim, są naszą taką silną pomocą. No i wielu, wielu mieszkańców, którzy robią to całkiem bezinteresownie, sami od siebie, pieką ciasta, przynoszą różne rzeczy, udzielają się przy takich różnych organizacjach, jak robiliśmy palmy wielkanocne na przykład, czy stroiki świąteczne. To mieszkańcy przychodzą tutaj za darmo. My tu nieraz i w zimnym siedzimy, żeby tutaj nie nagrzać tego prądu, żeby wójta nie obciążać, ale robimy to, bo chcemy, tak?
2: Korowaj to jedna z waszych, no trudno to nazwać potrawą, bo to jest chleb, tak? Taki specjalny. Ale czy, nie wiem, pierogi, może jakieś inne lokalne potrawy będziecie przyrządzać, panie? Macie taką listę?
9: Oficjalnie jeszcze listy nie mamy, są tylko na razie dobre chęci, bo tak jak mówię, nie mamy tu warunków, ale mamy, tak jak wspomniałam wcześniej, dziewczyny, które pracują w sąsiednich miastach w gastronomii i mają na pewno bardzo ciekawe pomysły. Aczkolwiek nie powiedziałabym do końca, że to będą pierogi, gdyż sąsiednie koła gospodyni już się tym zajęły. My chcemy zrobić coś bardziej oryginalnego.
2: Coś lepszego, na przykład jakieś pyzy nadziewane nie wiadomo czym.
9: Dokładnie, może pyzy, kartacze różnego typu. No tak jak mówię, na pewno nie będą pierogi. Może pójdziemy też w jakieś lepsze ciasta, coś innego, bo jak tu widzę po festynach, naprawdę ogrom różnorodności przynoszą panie, więc jest na czym oko zawiesić i na pewno jest to jakąś inspiracją do tworzenia czegoś nowego.
2: A myślicie panie, żeby pójść w komercję i na przykład catering oferować jako KGW?
9: Szczerze mówiąc nie, ponieważ większość naszych dziewczyn z koła pracujemy na co dzień tak w mieście i nie mamy aż tyle czasu w tygodniu, a to co robimy traktujemy jako naszą rozrywkę weekendową, że tak powiem. W kościołach czy gdzieś tam różne festyny odbywają się głównie weekend, sobota, niedziela, a wtedy bierzemy udział. Także może ja źle powiedziałam, może dziewczyny mnie tu skrzyczą, może faktycznie jest to jakiś punkt przyszłościowy, ale na dzień dzisiejszy nie myślimy o tym.
2: Ale za taki główny punkt obieracie sobie aktywizację lokalnej społeczności.
9: Dokładnie tak. Poprzez właśnie różnego typu imprezy, to tak jak mówię, tworzymy do kościoła, do gminy instytucji kultury tutaj w Rokitnie, cośkolwiek dla dzieci, mamy różnego typu imprezy i dla starszych, bo wiadomo, też się muszą integrować z jakieś Andrzejki czy Sylwester, Dzień Pieczonego Ziemniaka, jak to we wrześniu głównie bywa, to już niebawem przed nami, dożynki przykościelne, także w ten sposób się integrujemy.
2: Czy jako koło gospodyń spotykacie się z innymi kołami i nie wiem, debatujecie, wymieniacie doświadczeniami?
8: Ostatnio mieliśmy okazję właśnie współpracować z KGW tutaj obok Derło, Cieleśnica Pałac i Bohukały i jakby razem się skrzyknęliśmy i zorganizowaliśmy w Pratulinie taki festyn z okazji parafialnego odpustu. No i tak po prostu się spotkaliśmy wszyscy mieszkańcy i jakby parafianie.
2: Czyli stawiacie też na współpracę z innymi KGW i chcecie, żeby te imprezy nawet były większe?
9: Tak, oczywiście. Mamy już w planach wspólną imprezę, podejrzewam Andrzejkową, bo już się koła tutaj odzywały. Teraz wymyśliliśmy sobie, że wspólnie pojedziemy na wycieczkę, zebraliśmy się z wioskami, także myślę, że ta integracja idzie też do przodu. Jest dużo młodych ludzi chętnych do pracy, współpracy i że będzie dobrze.
2: Czyli co, teraz jako takie młode koło stawiacie głównie na to, żeby przebudować tę świetlicę, tak? Zaplecze techniczne stworzyć, czy to jest główny cel, pozyskanie środków na przebudowę?
8: Nie, to chyba nie, tak nie będzie działać, że jakby my chyba nie będziemy mogli nawet jakby ze własnych środków, bo świetlica jest gminy. Tak nam się wydaje.
9: Ale faktycznie zależy nam na tym. Zależy zależy na tym, żeby trochę tutaj odremontować, odrestaurować te pomieszczenie, żeby sprzyjało mieszkańcom, no i nam, żebyśmy mogli tutaj organizować coraz to więcej i różnorodnych właśnie takich imprez. No, wiadomo, że koła rożnicowego tu nie założymy, ale właśnie takie Dzień Kobiet, Dzień Dziecka dla Dzieci, takie podstawowe święta, żeby jednak to obchodzić, żeby ta ludność wyszła z domu do ludzi i żebyśmy mogli razem przebywać, rozmawiać. Na tym nam naprawdę zależy.
2: Te środki trzeba jednak z gminy pozyskać. To ja rozumiem, że panie stwierdzacie w grupie Siła, przyciśniecie panie do ściany wójta i powiecie: pieniążki poprosimy.
8: No chyba tak się nie da, jednak trzeba się jakoś dogadać bardziej spokojnie. Ja myślę, że nasza gmina jest naprawdę w takiej, no może nie jest w ciężkiej mocno sytuacji, ale u nas nie ma takich firm, które naprawdę dają duże przychody i też to rozumiemy na pewno, ale mamy nadzieję, że to się uda, tak.
9: Że z czasem jednak pozyskamy te środki czy z gminy, czy może jakimiś innymi drogami, których jeszcze może nie do końca znamy, może jakichś sponsorów, czy ktoś, kto by chciał nam trochę dopomóc. Liczymy, że w tej kadencji wójta, którą teraz zaczął przez te 5 lat, że uda nam się to zrealizować. Naprawdę mocno w to wierzymy.
2: To jeszcze jedna rzecz, czy już panie w jakichś konkursach brały udział, sukcesy już na koncie?
8: Takim głównym sukcesem na pewno jest to, że teraz, bo podjęliśmy taką współpracę troszkę, nie wiem, czy to tak można nazwać, jesteśmy partnerem w rajdzie rowerowym, który jest organizowany przez Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu i tutaj będziemy właśnie przyjmować te osoby, które będą jechały rowerem z Janowa do Pratulina i będą taki mieli przystanek koło świetlicy i tam przygotujemy dla nich poczęstunek.
2: Czyli to będzie taka akcja cykliczna?
8: Myślę, że pewnie może być. To jest akurat rajd organizowany na 30-lecie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Może za 5 lat na 35-lecie, chyba że państwo będą chcieli co roku jeździć, to nie widzę problemu.
2: No teraz rower to popularny środek transportu, więc myślę, że wiele takich tutaj grup rowerowych będzie przejeżdżać i może warto ich skusić tutaj waszymi specjałami, w których się wyszkolicie.
9: Dokładnie tak, tym bardziej, że dodam, iż na cały ten festyn, który jest organizowany, jest to wszystko finansowane praktycznie dobrej chęci mieszkańców, to znaczy bardzo dużo ciasta upieczonego z własnych środków domowych, tak, że zero jakichś tam dofinansowania. Jedynie co my finansujemy, to tylko powiedzmy kubki na dobrą kawę, że tak powiem. Reszta praca własnych rąk.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
8: Dziękujemy.
1: Koło zapowiada, że po doposażeniu świetlicy w odpowiednie urządzenia członkowie w dużej mierze zajmą się kulinariami, którymi chcieliby przyciągnąć turystów zmierzających rokrocznie z pielgrzymką do pobliskiego Pratulina. W lubelskich lasach są grzyby, ale na pełne koszyki możemy liczyć tylko miejscami. Główną przeszkodą dla grzybiarzy pozostaje dotkliwa susza i brak wilgoci w lasach. Zapytaliśmy, jak wygląda sytuacja i gdzie najlepiej szukać tych skarbów w naszym regionie.
10: Paweł Kurzyna, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
11: Jesień, ale to nie tylko jesień. To czas grzybobrania. Często wybieramy się do lasu na przechadzkę i czasami wracamy z koszykiem pełnym grzybów. Jak wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o grzybobrania w naszym regionie?
10: Jeżeli mielibyśmy jednym zdaniem opisać sytuację grzybową w lasach naszej dyrekcji, mówimy tutaj o Lubelskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, na początku października właśnie na tym etapie roku, no to powiedziałbym, że grzyby są, natomiast las nie wszędzie rozdaje je pełnymi koszykami. W wielu miejscach jest po prostu za sucho i to podkreślają leśnicy. Wpływa na to, że nie ma tam grzybów i nie ma tak równomiernego wysypu, jak mógł być obserwowany kilka lat temu, gdy te lata były bardziej deszczowe, bardziej obfite w opady. To jest na pewno ten powód, że nie wszędzie te grzyby są. Natomiast co ważne, sytuacja potrafi jednak szybko się zmieniać, więc tutaj nawet kilka dni opadów może ją znacząco zmienić, choć trzeba też podkreślić, że jesteśmy już w takiej fazie sezonu grzybowego, że to już jest, że tak kracza raczej w drugą część i będzie się chylił ku końcowi i niektóre gatunki już na pewno swój szczyt jakby występowalności osiągnęły. Będziemy teraz wypatrywać raczej tych późniejszych, ale o tym za chwilę. Jak wygląda ta sytuacja już mówiąc o konkretnych regionach? Na pewno w okolicach samego Lublina jest raczej spokojnie, raczej tutaj nie odnotowujemy wielkich wysypów. Na leśnictwie Kraśnik tam najwięcej grzybów można znaleźć w leśnictwach Mosty i Rudki, takie gatunki jak podgrzybki, borowiki, maślaki. Wcześniej pojawiły się tam kanie, jednak patrząc z obserwacji leśników, no to już wygląda na ich końcówkę. Tam jesiennego wysypu nie było i sami grzybiarze mówią wprost, że szału nie ma w tym roku. W lasach na leśnictwa Świnika, więcej tych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina, jest jeszcze skromniej niż w lasach kraśnickich. takich pojedynczo można trafić na podgrzybki, borowiki czy kanie czubajki, ale o wysypie nie można było mówić i raczej na niego się nie zapowiada. Ciekawszy sygnał mamy z okolic Pułowa, więc tutaj powiedzmy też aglomeracja miejska w miarę blisko Lublina z rejonu Gołębia. Tam powiedzmy jest to takie, mówiąc o nadleśnictwie Puławy, miejsce chętnie odwiedzane przez amatorów grzybobrania i tam pojawiały się podgrzybki, maślaki, są w koszykach grzybiarzy nawet siedzunie sosnowe. Z tego co jednak mówią leśnicy, grzybów jest na pewno mniej niż samych grzybiarzy, którzy odwiedzają te lasy właśnie w ich poszukiwaniu. W Lasach Kozłowieckich, więc w okolicy Lubartowa, tych grzybnych miejsc w poprzednich latach było sporo. Dominowały tam w ostatnim czasie kanie, jednak mogli grzybiarze też natrafić na podgrzybki i mocno wysuszone prawdziwki, więc to też oddaje jakby to, co mówiłem na początku, że ta susza mocno dała się we znaki i stąd też jakby ten urodzaj grzybowy nie jest tak duży jak choćby w poprzednich latach. Mimo tego w Lasach Kozłowieckich zainteresowanie jest ogromne. Już od samego rana, szczególnie to widać weekendy, samochody ustawiają się wzdłuż drogi, wysiadają z nich grzybiarze z koszami, licząc, że zapełnią je do pełna. No, tak naprawdę no, wielu z nich niestety obchodzi się smakiem, bo tak jak mówię, no, ta sytuacja diametralnie nie zmieni się z dnia na dzień bez opadu i bez poprawy tych warunków wilgotnościowych. Najciekawiej jest, to jest akurat żadna nowość, na południu naszej dyrekcji, w Lasach Janowskich, w Puszczy Solskiej i na Roztoczu zawsze można natrafić na miejsca naprawdę bogate w grzyby. Z tego co przekazują nam tamtejsi leśnicy, można zaobserwować przede wszystkim podgrzybki, maślaki i kanie, a lokalnie również te pożądane prawdziwki, czyli borowiki. Mamy też doniesienia o bardzo dobrych miejscówkach, w których borowików można znaleźć naprawdę sporo, czy choćby maślaków wystarcza nawet na pełny koszyk samego jednego gatunku. Niemniej jednak takie miejscówki są często dobrze wykorzystywane przez wytrawnych i wieloletnich grzybiarzy, którzy je znają i na pewno komu się nie chwalą, gdzie te miejscówki się znajdują, gdzie aż takie duże ilości grzybów można znaleźć. Nawet w tych dużych kompleksach, o których wspomniałem, czyli Lasach Janowskich, czy Lasach Puszczy Solskiej, sytuacja jest tak naprawdę mocno miejscowa. Nie wszędzie to wygląda tak samo, że całe Lasy Janowskie, które też wchodzą w skład Puszczy Solskiej, możemy mówić, że wszędzie tam jest wysyp, tylko po prostu lokalnie są miejsca, w których gdzieś te warunki wilgotnościowe, czy ta sytuacja wpłynęła jakby korzystnie, mimo tej suszy, którą tak naprawdę mamy wszędzie, to gdzieś tam te grzyby znajdują jednak dogodne warunki do rozwoju i się pojawiają. Dobrze wygląda też sytuacja w przygranicznym nadleśnictwie Strzelca, więc blisko granicy naszego kraju z Ukrainą. Tam grzybiarzy nie brakuje i w ich koszykach pojawiają się takie gatunki jak podgrzybki, prawdziwki, maślaki. Co istotne, widać też już w niektórych częściach naszej dyrekcji opieńki, a więc to taki gatunek, który wpisuje się raczej w tę późniejszą jesienną część sezonu grzybowego, więc to jest taki sygnał, że na opieńki w tym roku będzie można liczyć. Ciekawie przedstawia się sytuacja na Polesiu. Tutaj mówimy o nadleśnictwie Parcia, gdzie bez problemu można znaleźć maślaki, kanie, podgrzybki czy koźlaki oraz też właśnie sporo borowików w przeciwieństwie do innych nadleśnictw. Jednak będąc na Polesiu, wystarczy, że przeniesiemy się z Parczewa do lasów Sobiborsko-Włodawskich i tam już z grzybami jest dużo gorzej w tym sezonie. W Lasach Sobiborskich możemy znaleźć wyłącznie pojedyncze borowiki i podgrzybki i leśnicy podkreślają, że właśnie tym głównym problemem pozostaje brak wilgoci, który uniemożliwia wysypy grzybów. Natomiast w okolicy Włodawy mamy niewiele borowików, miejscami występują podgrzybki, kurki i kanie, więc to nie są powiedzmy jakieś oszałamiające ilości, które by zadowoliły na pewno tamtejszą lokalną społeczność. I to, co bym podkreślił na koniec, nie nastawiałbym się na to, że nagle lasy naszej dyrekcji staną się jednym wielkim grzybowym zagłębiem, bo mamy już jakby drugą fazę tego sezonu, który wchodzi teraz, będzie się jakby chylił ku końcowi i niektóre gatunki, takie jak kanie czy część borowików, już powoli, można powiedzieć, kończą swój najlepszy okres. Natomiast pojawiają się opieńki i przed nami jeszcze późniejsze gatunki, takie jak choćby gąski, w tym gąska zielonka, więc tak naprawdę już bardziej z każdym tygodniem grzybiarze będą musieli się nastawiać na takie właśnie późno-jesienne gatunki.
11: O tym, co pan mocno podkreślał, czyli wilgotność w lasach, to też chyba jest taki sygnał, żeby pamiętać o takich najważniejszych zachowaniach, takim savoir vivre, jeżeli się wybieramy na tą przechadzkę, czyli nie pozostawiać po sobie śmieci, szczególnie tych takich łatwopalnych, czy też które mogą spowodować pożar, mocno głośno się nie zachowywać. Jakie są jeszcze właśnie takie najważniejsze rzeczy, o których powinniśmy pamiętać w momencie wycieczki do takiego lasu?
10: Tutaj słusznie pan wspomniał jakby o tym, że wybierając się do lasu, zostawmy go w takim samym stanie, w jakim go zostaliśmy, a nawet lepszym, czyli absolutnie nie pozostawiamy śmieci ze sobą przyniesionych, a wręcz możemy przyczynić się nawet do poprawy tej sytuacji, która w naszych lasach nie wszędzie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, choćby poprzez zebranie dosłownie kilku śmieci, które napotkamy na naszej drodze, gdzieś tam w leśnych odstępach, i to będzie taki symboliczny wkład nasz w jakby poprawę otaczającego nas środowiska, poprawę jego stanu. My zachęcamy do tego w ramach choćby akcji Zabierz 5 z lasu. To taki może nośny i chwytliwy tytuł, jednak gdyby każda osoba zabrała te przysłowiowe 5 śmieci, to na pewno wyglądałoby to dużo lepiej, choć

0: zbierajmy grzybów w miejsce do tego niedozwolonych, a więc tam, gdzie zakaz wstępu jest określony znakami, choćby w postaci Parku Narodowego, bo pamiętajmy, że nie tylko w lasach państwowych możemy się przechadzać, ale też i w parkach narodowych. Mamy na terenie naszej dyrekcji dwa parki narodowe, Poleski i Roztoczański. Mamy też wiele rezerwatów przyrody. Do niektórych z nich wstęp jest zabroniony, więc wtedy też w takich miejscach nie zbieramy grzybów, czy też w miejscach pozyskania drewna, na które to nie możemy wchodzić, ale właśnie o tym informują nas specjalne znaki. Wybierając się na grzybobranie samochodem, pamiętajmy o tym, że ruch pojazdów silnikowych w lesie jest zabroniony, chyba że są dopuszczone drogi umożliwiające przejazd takich pojazdów, ale o tym informuje też stosowny znak. W każdym innym przypadku pozostawiamy swoje samochody w wyznaczonych do tego miejscach, a więc gdzieś tam przy parkingu leśnym, czy bezpośrednio na parkingu, jeżeli nie ma miejsca, to wzdłuż drogi, tak żeby też nie zostawiać wjazdu do lasu służbom ratunkowym, bo różne rzeczy mogą się w lesie wydarzyć. Może ktoś potrzebować pomocy i wtedy wezwanie służb ratunkowych w kontekście zastawionego wjazdu do lasu może nieść duże utrudnienie w udzieleniu takiej pomocy osobie, która tej pomocy w danym momencie potrzebuje. Warto też wspomnieć właśnie o tym, że mimo tego, że tak naprawdę sezon pożarowy, można powiedzieć, dobiegł końca, to nadal jest sucho w lesie, nadal temperatury są jak na tę porę roku bardzo wysokie i tutaj to zagrożenie pożarowe mimo wszystko nadal występuje, więc apelujemy, żeby ostrożnie obchodzić się z ogniem w lesie, nie używać go do 100 metrów od ściany lasu, a jeżeli mamy ochotę na ognisko po grzybobraniu, to rozpalmy je w wyznaczonym do tego miejscu, a więc gdzieś przy wiacie ogniskowej, w nadleśnictwach takie wiaty są, więc nawet na terenie lasu, gdzieś w kompleksach w środku lasu, więc po prostu wcześniej wybierając się na grzybobranie, zapoznajmy się z tym, gdzie takie miejsce ogniskowe jest, jeżeli będziemy planowali je rozpalić i tylko i wyłącznie w takim miejscu właśnie je rozpalmy.
1: Wspominał Pan też o tych weteranach grzybobrania, ale amatorzy też się znajdą. Może jakaś podpowiedź, żeby się nie gubili w lesie, co powinni wiedzieć albo co ze sobą zabrać, jak się przygotować do tego, żeby las ich tam nie pochłonął.
0: Okazuje się, że przypadki nawet z ostatnich lat pokazują, że nawet czasami ci najbardziej wytrawni weterani też mogą zagubić się w lesie, zwłaszcza jeżeli mówimy o grzybobraniu, które tak naprawdę najczęściej jest realizowane gdzieś tam w miesiącach jesiennych, już wrzesień, październik, gdzie ten zapadający zmrok może już gdzieś tak naprawdę dać się nam we znaki w kontekście tego, że możemy po prostu przedłużyć nawet czasami nieświadomie nasz pobyt w lesie, jakby chęć poszukiwania kolejnych grzybów, zwłaszcza kiedy to grzybobranie dobrze komuś idzie, może gdzieś tam uśpić ten instynkt takiego bezpieczeństwa i odpowiedzialności, żeby mimo wszystko odpowiednio wcześnie z tego lasu wyjść i wtedy możemy mieć problem, bo tak naprawdę nawet dobrze znając topografię terenu i gdzieś tam te leśne ścieżki w swojej okolicy, jeżeli zapadnie zmrok, to możemy wtedy mieć utrudnione poruszanie się po lesie i gdzieś tam się zagubić, więc warto przed wyprawą do lasu zaplanować ją tak, żebyśmy po prostu zakończyli ją grubo przed zapadnięciem zmroku. To jest taka pierwsza wskazówka. Z nią też wiąże się, by sprawdzić to, do jakiego lasu się wybieramy, a więc aplikacja choćby MBDL, Mobilny Bank Danych o Lasach, którą możemy pobrać na swój telefon i nawet bez danych komórkowych z niej na nim korzystać. Możemy sobie sprawdzić, w jakim oddziale leśnym będziemy się poruszać, czy teraz się poruszamy i zaplanować sobie, powiedzmy, tą naszą wędrówkę w poszukiwaniu grzybów i to nam już pomoże, choćby z tego względu, że będziemy też widzieli, jakie drogi są w pobliżu tych dróg leśnych, drogi wojewódzkie, drogi samorządowe, jakieś gminne, powiatowe, ale to też będzie dla nas ułatwienie w sytuacji, kiedy potencjalnie moglibyśmy się w tym lesie zgubić. No, naładowany telefon, ewentualnie powerbank, to na pewno będą takie narzędzia, które poza tym koszem na grzyby i jakby odpowiednim ubiorem, też wiadomo, że do lasu trzeba się odpowiednio ubrać, jakieś wyższe buty, dłuższe spodnie, nie zważając na to, że może być cieplej, no to zawsze będzie dobrze widziane w kontekście naszej troski gdzieś tam też o zdrowie i przebywanie na łonie natury, więc myślę, że to są takie najbardziej sprawdzone tipy, które pomagają w tym, żeby dobrze przygotować się do wyprawy, czy to grzybowej, czy to do jakiegoś spaceru, który też może zakończyć się naszym zagubieniem, jeżeli choćby przedłuży nam się znacząco ten spacer i w perspektywie tych jesiennych wieczorów, które robią się znacznie wcześniej niż latem, możemy właśnie zagubić się po zmroku, bo to najczęstsze zagubienia, jakie odnotowujemy, a więc gdzieś, powiedzmy, taka szarówka nastaje i osoby przebywające w lesie wtedy właśnie tracą

0: orientację, bo często nie zdają sobie sprawy, że ten zmrok może zapaść naprawdę bardzo szybko.
1: I chyba jedna z tych, jeżeli już wybieramy się na grzebobranie rzeczy, czyli nie zbierać tych, których nie jesteśmy po prostu pewni.
0: Tak, to jest taka wskazówka, myślę, sprawdzona od lat i jej się trzymajmy. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do któregoś z gatunków, to po prostu nie zbierajmy go do swojego koszyka. Zbierajmy tylko i wyłącznie te grzyby, co do których jesteśmy pewni. Mamy dzisiaj wiele możliwości, żeby te gatunki sprawdzać, choćby atlasy grzybów, czy nawet wirtualne aplikacje, które umożliwiają nam identyfikację poszczególnych okazów. Jednak to, co powtarzam, jeżeli nie jesteśmy pewni, zostawmy te grzyby w lesie, zbierajmy tylko te, co do których mamy 100% pewność.
2: Aplikacji Mobilny Bank Danych o Lasach użyjemy również bez zasięgu. Wystarczy przed wędrówką ściągnąć mapę nadleśnictwa, do którego się wybieramy. Więcej szczegółów możecie znaleźć na stronie internetowej Lasów Państwowych.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
0: niskie ceny. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: SK2.
1: SK2.
2: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodo